0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Oskarżenie o współpracę z obcym wywiadem jest wyrok w sprawie małżeństwa z Rosji. CBA w Szpitalu Południowym zabezpiecza m.in. dokumentację. Francja pierwszym półfinalistą, Maroko żegna się z mundialem. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. Jest wyrok w procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą. Prokuratura podziela wydany w tej sprawie wyrok, powiedział nam Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
1: Te oskarżenia uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
0: Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego Szpitala Południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w Szpitalu Południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
2: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
0: O czym informował Michał Rawa. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
4: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch tor nie ma mowy raczej.
0: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
4: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
0: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinałowym meczu z Marokiem trójkolorowi wygrali 2-0. Mecz zaczął się od niewykorzystanego rzutu karnego Kiliana Mbappé. Francuski napastnik zrehabilitował się jednak w 60. minucie, trafiając po pięknym strzale z dystansu. Chwilę później prowadzenie podwyższył Ousmane Dembélé. Maroko do tego stopnia skupiło się na obronie, że pierwszy celny strzał, jak się okazało jedyny, oddało dopiero w 82 minucie. Francuzi w półfinale zagrają z wygranym z pary Belgia-Hiszpania. Ten mecz dzisiaj o 21:00.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku 4,5 minuty po godzinie 6. To już piątek, 10 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
6: Zapraszamy do 9:00.

0: Tak, Sassy Summer Sun na antenie Radio Plus, 12,5 minuty po godzinie 6. Jest piątek, 10 dzień lipca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aleksander, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Samson, Sekunda, Sylwian i Witalis. Wszystkiego najlepszego. Tego dnia urodzili się m.in. Magda Gessler, czyli polska restauratorka, aktorzy znani z serialu Rancho, Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski, a także Emilian Kamiński i piłkarz, trener Sebastian Mila. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują dzisiaj swoje urodziny. Wśród Was, drodzy słuchacze, również, a za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze, kolejne przeboje z nutą nostalgii. Chciałam powiedzieć najnowsze wiadomości, ale na te trzeba będzie poczekać jeszcze 17 minut. Czas na Ewangelię.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o konsekwencjach wyznawania wiary. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Ten fragment Ewangelii mówi, że w wyznawaniu wiary potrzebne jest męstwo. Męstwo, które niejednokrotnie może doprowadzić do tego, że będzie trzeba położyć na szali jakąś relację, jakąś znajomość, jakiś kontakt, ponieważ będzie trzeba komuś powiedzieć prawdę. Tak błądzisz, tak pogubiłeś się, tak nie żyjesz po Bożemu. Męstwo jest konsekwencją prawdy. Prawdy, którą mamy żyć na co dzień. Módlmy się o ducha męstwa.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
7: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
8: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko! Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner. Hello.

Żeby szczęśliwym być, to Anna Jantar na antenie Radia Plus. Mam nadzieję, że szczęścia nikomu dzisiaj nie zabraknie. Mamy piątek, to początek weekendu. Mam nadzieję, że plany również wspaniałe. My mamy plan, żeby po godzinie 8.10 rozstrzygnąć nasz konkurs, naszą zabawę. Pokaż, jak się ruszasz. Oj, będą emocje.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były szef NIK-u z aktem oskarżenia. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym Marianowi B. Zarzuty dotyczą m.in. nakłaniania do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli grozi 5 lat więzienia. Przemycali narkotyki do Europy. 18 osób zatrzymanych w Ekwadorze. Wśród nich jest Polak i Albańczyk, podejrzani o kierowanie grupą. Według służb gang był związany z polską i albańską mafią. 11 osób zostało zatrzymanych wczoraj, a 7 już wcześniej trafiło do aresztu. Dziś sporo siatkarskich emocji. Blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów są Polki. Wczoraj wygrały z USA i zajmują 5. miejsce w tabeli. Awans wywalczy 7 najlepszych reprezentacji plus gospodarz, czyli reprezentacja Chin. Dziś przed Polkami mecz z Brazylią, jego początek o 12:00.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. 8 osób zatrzymanych za handel narkotykami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili w Małopolsce gang narkotykowy. Jak ustalili śledczy, członkowie grupy mieli rozprowadzać narkotyki w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie. To mieszkańcy powiatów krakowskiego i wielickiego w wieku od 19 do 35 lat.
3: Podczas działań policjanci zabezpieczyli takie narkotyki jak kokaina, amfetamina, metamfetamina, mefedron czy marihuana. W jednej z lokalizacji ujawniono również uprawę konopi, a także przedmioty mogące służyć do porcjowania oraz dalszej dystrybucji tych narkotyków. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury okręgowej w Tarnowie. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.
2: Mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Zatrzymani usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania i obrotu narkotykami. Grozi im do 20 lat więzienia. Krok w stronę nowej linii autobusowej w Czyżynach. To dzięki umowie Zarządu Dróg z Politechniką Krakowską na użyczenie miastu ulicy profesora Michała Życzkowskiego. Porozumienie ma charakter bezpłatny i bezterminowy. Obejmuje nie tylko samą drogę, ale i 4 fragmenty chodnika, gdzie mają powstać przystanki autobusowe. Niebo w Krakowie powoli się przejaśnia, poza tym zimno. Na termometrach tylko 11 stopni. W ciągu dnia pogoda w kratkę i maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Według synoptyków może też przelotnie pokropić. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z kierunków zachodnich. Na barometrach 1015 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 27 minut, godzina 7 w Radiu Plus. Za chwilę Madness, Our House, a teraz Classics, New Vanava, Nowa Combs. Mamy piątek, 10 dzień lipca.

0: Domek, Our House, Madness na antenie Radia Plus. Z domku czasem warto wyjść, nawet jak trochę pada, parasolka, dobre kalosze i proszę, idziemy przed siebie. W końcu weekend przed nami, nie ma co go przesiedzieć w domu, gdyby pogoda nie sprzyjała tak za bardzo. Ważne, żeby tak mocno nie wiało, żeby tego parasola nam nie wyrwało. Chociaż przecież są kurtki przeciwdeszczowe z fajnym kapturem. Chociaż kilka chwil na spacerze warto spędzić, a my przypominamy dzisiaj nasz finał zabawy Pokaż jak się ruszasz. Za chwilę na antenie Radia Plus Ricky Epoveri, Sara Perket i Amo, będzie 2+1, choć pomaluj mu świat. A ja przypominam, że przed siódmą oczywiście jeszcze przyjrzymy się, co wydarzyło się ciekawego 10 lipca, o czym powinniśmy pamiętać.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: Choć pomaluj mój świat i 2 plus 1 na antenie Radia Plus za 9 minut 7. Czas na przypomnienie, co wydarzyło się ciekawego, fascynującego albo wartego zapamiętania 10 lipca.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 10 lipca 1649 roku w czasie powstania chmielnickiego rozpoczęła się heroiczna obrona Zbaraża, uwieczniona później przez Henryka Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem. Tego dnia w roku 1865 we Wrocławiu założono najstarszy w Polsce ogród zoologiczny, a 10 lipca 1940 roku uważa się za początek bitwy o Anglię. Miał na imię Antypas, pochodził z Lubeczu, ale do historii przeszedł jako Antoni Peczerski. W młodości trochę czasu spędził na greckiej górze Athos, wśród tamtejszych mnichów-pustelników. Kiedy wrócił w okolice Kijowa, postanowił, że nie zmieni trybu życia, a tryb ten przypadł do gustu także jego coraz liczniejszym uczniom. Wspólnie w skale wydrążyli całą cerkiew otoczoną celami i tak powstała Ławra Peczerska. Antoni, patron wschodnich pustelników, dożył w niej lat 90, otoczony powszechnym szacunkiem. To w tej ławrze Nestor Kronikarz stworzył powieść minionych lat, dzięki której Ukraina należy do nielicznych narodów europejskich, które posiadają własną pisaną tradycję historyczną już od XI wieku. Tam też mnich Alipiusz Pieczerski doskonalił ukraińskie malarstwo ikonowe. Na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej znajduje się prawie 140 zabytków. W roku 1990 została ona wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a ostatnio znów była celem rosyjskich nalotów na Kijów.

Silent Running, Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus w piątek 10 lipca. Dzień się budzi, budzimy się i my i mamy pewnie mnóstwo pomysłów na to, jak ten piątek przeżyć, przetrwać i dobrnąć do jego końca po to, żeby rozpocząć już weekend. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody, czy tutaj coś się na weekend zmieni, czy więcej słońca, czy nadal sporo deszczu. O tym opowiemy za chwilę na antenie Radia Plus, więc myślę, że warto z nami pozostać, a po godzinie 7 wracamy do przebojów z nutą nostalgii.

0: Minister zdrowia po spotkaniu z Naczelną Radą Lekarską. Czy będzie rewolucja w ochronie zdrowia? Powiemy też o zarzutach po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. I o wakacjach w mundurze można poznać realia służby wojskowej. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nowe otwarcie, tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują wczorajsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
1: No na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
2: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
1: Co do tego lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
3: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
1: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
0: To w ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Przypomnijmy, szefowa resortu zdrowia przedstawiła propozycje systemowych zmian, które są odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym i burzę wokół zarobków lekarzy. Odpowiedzą za zniesławienie, nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent sprzed tygodnia.
4: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
0: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że dąży ona do zmiany układu sił politycznych w Polsce. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie. Podejrzanym grozi rok więzienia. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
5: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące, zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę. Proszę
6: pan nie wejść.
7: Proszę się opamiętać, gdzie pan jest! Proszę wyjść w tej chwili. Proszę dzwonić na policję.
0: Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Blisko 6 tysięcy złotych, zaś 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej.
9: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie, mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
0: Mówi kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Kolejny turnus od 13 lipca do 8 sierpnia.
10: Stopni wskazują termometry w Krakowie. Słońce już schowało się za chmury. W ciągu dnia pogoda w kratkę i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Może też przelotnie pokropić. Momentami uwaga też na dość silny wiatr z kierunków zachodnich. Warunki biometeo są dziś niekorzystne.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę w Radiu Plus Bonnie M. Sunny, teraz Ever David Words. To piątek, 10 dzień lipca. Rozkręca nam się dzień pięknie.

0: Sany Boniem na antenie Radio Plus, 12 minut po godzinie 7. Jak nie dziki w miastach, to łosie w Bałtyku, a jak nie łosie w Bałtyku, to kangury spacerują. Wczoraj mówiliśmy o bykach rasy limuzinę, czy tam krowach, nie wiem, już nie pamiętam, w każdym razie stado się rozpierzchło. A tutaj proszę, informacja z okolic gminy Polanów. Otóż puma grasuje w lesie, gdzieś komuś ciekła. Leśnik, który ją widział, mówi, że chyba stara i głucha, bo krzyczała, nic nie reagowała. A może po prostu potulna, nie wiem, w każdym razie wszyscy ostrzegają, żeby do lasu na razie w okolicach tej gminy się nie wybierać, to na Pomorzu, przypomnę. 12 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, teraz na wstaje za chwilę na naszej antenie m.in. Modern Talking, Brother Louie, będzie też Roxette i Joyride.
1: Reklama. Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Reklama.

I oto jest najlepsze miasto do życia na świecie. Kopenhaga, ponownie najlepsze oto miasta, które znalazły się na podium. To za chwilę o tym opowiem, ale skupmy się na duńskiej stolicy, która pozostaje wzorem dla innych metropolii. Po raz drugi z rzędu Kopenhaga zwyciężyła najwyższe noty przede wszystkim za stabilność, infrastrukturę oraz edukację, a także bardzo wysokie oceny w kategorii kultury i środowiska. Mnóstwo połączeń rowerowych i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że Kopenhaga jest w czołówce. Drugie miejsce to Wiedeń, od lat w ścisłej czołówce. Mieszkańcy mówią, że mimo statusu dużej europejskiej metropolii, miasto zachowało spokojne tempo życia. No i jeszcze trzecie miejsce to z kolei Australia. Melbourne, najwyżej sklasyfikowane miasto spoza Europy. Za chwilę na naszej antenie Jeanette Perquet-Epas, potem sprawdzamy, co dzieje się wokół nas, czyli wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, czy warto dzisiaj wyruszyć w jakąś podróż, a jeśli warto, to jak się ubrać? To o tym za chwilę na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7:00.

0: reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Powinniśmy być delikatni, by nie zniszczyć przyjacielskich relacji z Polską, mówił wczoraj Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy komentował ostatnie spotkanie z przywódcą Polski, Karolem Nawrockim. Podkreślał, że omówili m.in. kwestie historyczne i konieczność utrzymania dialogu, by nie zniszczyć relacji między krajami. Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. W wiadomościach Mazowsze i uderzenie służb w gang handlujący papierosami. Zlikwidowano fabrykę w powiecie mławskim i na gorącym uczynku zatrzymano 5 osób. Na terenie posesji zabezpieczono 1 000 000 papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy i ponad 1,5 tony tytoniu. W wiadomościach Hiszpania 12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach. Walka z pożarami jest bardzo trudna. W ostatnich dniach temperatury przekroczyły w Hiszpanii 40 stopni.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Maturzyści Małopolski znów najlepsi w kraju. Największy odsetek pozytywnych wyników przypadł naszemu regionowi. W Małopolsce do matur przystąpiło ponad 30 tysięcy uczniów i 80% z nich zdało. Wśród nich 89% absolwentów liceów i 77% techników. Na co dzień są niedostępne dla postronnych, teraz otworzą swoje podwoje. Mowa o przyklasztornych ogrodach, które w wakacje będzie można odwiedzać w Krakowie. To w ramach letniej szkoły ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W sobotę szczęśliwcy będą mogli zajrzeć do klasztoru Bernardynów tuż pod samym Wawelem.
2: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają ruszaniec. To jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
1: Mówi ojciec Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów w Krakowie. Miejsca na sobotnie spotkania skończyły się błyskawicznie. Wakacje czekają jednak inne ogrody, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na piasku i cystersów w mogile. Więcej na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. W Krakowie bez zmian, pogoda w kratkę, 11 stopni na plusie. W ciągu dnia cieplej, według synoptyków maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, może jednak przelotnie pokropić. Warunki biometeo są dziś niekorzystne, na barometrach 1015 hektopaskali. Momentami uwaga też na dość silny wiatr z kierunków zachodnich.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8, w piątek 10 lipca. Za chwilę zaproponujemy wam chłopców z Placu Broni z piosenką Kocham Cię, a teraz No Mercy, Where Do You Go?

0: To chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Plus, to teraz lecimy na plażę. No właśnie, włoscy restauratorzy są zniesmaczeni, bowiem jak ktoś kupuje, płaci za wejście na plażę, za leżak i za parasol, bo ceny są takie duże, że już nie starcza na kanapkę, więc przynosi własną. I restauratorzy właśnie załamują ręce, bo nie mogą zarobić. No trochę na tym parasolu, ale to są za pieniądze, jak oni by chcieli jeszcze więcej. Zrobiła się wielka awantura we Włoszech, turyści wypoczywający w Apulii, no właśnie, przynoszą własne kanapki, własną focaccię i to w ogóle, nie wiem, restauratorzy są załamani. Ja bym zaproponowała coś innego, coś, co zresztą chyba na greckich plażach, jak dobrze pamiętam, jeszcze funkcjonuje. Płacisz za kawę, czy tam za kanapkę, a wtedy leżak i parasol dostajesz gratis. I wszystko jasne. Za chwilę na naszej antenie Mama Sandy Papa z California Dreaming będzie też Kenny Loggins Footloose za 17 minut 8, coraz bliżej naszej akcji, a właściwie naszego finału akcji. Pokaż, jak się ruszasz. To wszystko po godzinie 8. Ja już jestem bardzo, bardzo tutaj podekscytowana tym, co się wydarzy.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek.

0: Kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Kenny Loggins, Footloose na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 8, a po 8 rozstrzygnięcie naszej akcji Pokaż, jak się ruszasz. Dwa tygodnie minęło, jak z bicza strzelił. Mnóstwo konkurencji i aktywności fizycznych się pokazywało. Mnóstwo zgłoszeń od Was, mnóstwo wspaniałych zdjęć, pomysłów, jak spędzać wolny czas. No i bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że ten konkurs tak ładnie się nam rozwinął, ale czas na finał. Finał już za chwilę, po godzinie 8 na antenie Radia Plus wybierzemy osobę, która dostanie od nas rakietę tenisową, zaproszenie na kort, krótki instruktaż albo i sparring na tym korcie, no i zaproszenie do Warszawy oczywiście na spotkanie z nami. Zapraszamy za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Teraz jeszcze Madonna przed godziną 8 z piosenką Material Girl.

reklama. Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao! Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Reforma systemu ochrony zdrowia. Sprawdzimy, jak proponowane zmiany komentują dyrektorzy szpitali. Szef MSZ-u ostrzega, Kreml szykuje kolejne prowokacje. Celem może być NATO. Przeniesiemy się też za ocean. Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził reporter Michał Skolimowski.
2: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
3: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
2: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor szpitala wojewódzkiego w Tarnowie Anna Czech.
4: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
2: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
1: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
5: Nie komentujemy tego, co mówią służby, czy to nam, nasze polskie, czy to tym bardziej sojusznicze. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Przypomnijmy, podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy potwierdzili gotowość do zbiorowej obrony w przypadku ataku z zewnątrz. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
6: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruch głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
1: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Komisja Europejska szacuje, że do 2038 roku te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maroko za burtą, Francja w półfinale mundialu. Trójkolorowi pokonali drużynę z północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. To spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłów, brakowało nam świeżości, żeby być może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
1: A kto zagra z Francuzami o finał, przekonamy się już dzisiaj. O 21:00 mecz Hiszpania-Belgia.

0: Temperatura w Krakowie rośnie już 12 stopni, słońce znów przebija się przez chmury. W ciągu dnia pogoda w kratkę i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są dziś niekorzystne, może przelotnie pokropić. Na barometrach 1015 hektopaskali. Momentami uwaga też na dość silny wiatr.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8. Za chwilę na naszej antenie Chris Rea, będzie ABBA, The Winner Takes It All. No właśnie, zwycięzca bierze wszystko. Kto jest zwycięzcą naszej zabawy? Pokaż, jak się ruszasz. Okaże się za chwilę w Radiu Plus.

0: I Can Hear Your Heartbeat na antenie Radia Plus 33. Ja serduszko lubi wysiłek. Jest z nami Edward. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, miło.
0: Witam serdecznie. Na co dzień za kółkiem, to trochę się siedzi, co? No, za tym kółkiem.
1: Tak, trochę się siedzi, dlatego potem trzeba pobiegać.
0: No właśnie, kiedy wpadłeś na pomysł, że będziesz grał w tenisa?
1: Za młodo miałem rakietę, ona gdzieś tam się
0: taką
1: przywalała.
0: Taką drewnianą albo aluminiową, niech zgadnę.
1: Aluminiową, tak, takiego ciężkiego potwora.
0: Tak. I
1: wtedy to były czasy, jak się odbijało na placyku przez ławki takie stare.
0: A, to w ten sposób, bo ja o ścianę budynku.
1: A można było też tak na placyku.
0: No nie bardzo można, bo sąsiedzi krzyczeli. No dobra, i to były początki, tak? A co potem?
1: To były początki. Potem jak się przeprowadzałem, to znalazłem tą rakietę i to już byłem takim w wieku właśnie, tak napisałem, 50 lat. Po jakoś właśnie po oglądaniu paru meczów, bo to się zrobiło u nas modne za sprawą Furgacza, prawda, i innych zawodników. Postanowiłem spróbować i kiedyś wydawało mi się to nudny sport, prawda, bo
0: jak
1: taki monotonny.
0: Tyle emocji.
1: No naprawdę, tak odbijałem w prawo, a teraz jednak ta adrenalina, to wszystko, co tam się dzieje, że można wygrać 6-1, zaraz można przegrać 6-1.
0: Można. Z 2-5 się nieźle wychodzi, jak mówią tenisiści, także jak przegrywamy 2-5, to jeszcze jest szansa, żeby powalczyć. No dobrze, oglądasz tenis, grasz, starasz się raz w tygodniu, jak widzę. Jesteś samoukiem?
1: Staram się raz w tygodniu, tak samoukiem, trochę na YouTubie sobie podglądałem, bo szczerze powiedziawszy. Dobre, tak jak tam się ustawiać, prawda, na tyle byłem zdeterminowany, że swego czasu postawiłem sobie siatkę, tak o połowę siatki na działce i uczyłem się serwować.
0: Już mi się podoba to wszystko. Słuchaj, dobra, poszlifujemy formę. Zapraszam cię do Warszawy na spotkanie na kortach. Mam dla ciebie rakietę tenisową, mam dla ciebie 1000 złotych, żeby ten przejazd, żebyś miał kieszonkowe po prostu na ten przyjazd. No i cóż, gratuluję ci serdecznie. Jestem z ciebie dumna, bo w każdym wieku można zacząć grać w tenisa. Sama jestem tego przykładem, bo zaczęłam późno, ale jakoś daję radę. Także dziękuję ci za to spotkanie na antenie Radia Plus. Zapraszam na spotkanie na korcie, a teraz nie przeszkadzam, bo słyszę, że jesteś w pracy.
1: Tak, jestem. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać naszego spotkania.
0: I to chciałam usłyszeć na koniec. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. Kwadrans po 8. Drodzy słuchacze, mamy jeszcze dla was mnóstwo wspaniałych atrakcji. Ta zabawa się skończyła, ale już za rogiem czeka następna.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku

0: 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Reklama.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

Znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz, w Radiu Plus. Pozdrawiam wszystkich, Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Fenomen tej piosenki jest niesamowity. Wojciech Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki. A za chwilę w Radiu Plus Share Strong Enough, 25,5 minuty po godzinie 8. Jeśli macie dosyć deszczowej, brzydkiej pogody, no i trochę chłodnej, no to znowu wracają upały już od poniedziałku.

0: To była Szer, a teraz czas na wcześniej zapowiadane wiadomości w skrócie i prognozę pogody w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w pół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Małopolsce, ogromne utrudnienia na autostradzie A4. Na wysokości Bochni osobówka wjechała w bariery energochłonne. Trasa w stronę Rzeszowa jest całkowicie zablokowana, korek ma już prawie 3 km. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla północno-wschodniej części Polski. Nawałnice przechodzą teraz m.in. przez Podlasie i Warmię i Mazury. Alerty IMGW będą obowiązywać przynajmniej do godziny 18. Hiszpania, która na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, kontra Belgia. Te drużyny zmierzą się dziś w drugim ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Przypomnijmy, w poprzedniej rundzie Hiszpanie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając 1-0, a z kolei Belgowie 4-1 rozbili reprezentację USA. Początek dzisiejszego meczu o 21:00.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkele, zapraszam. Politechnika użyczyła drogę, autobus pojedzie przez Czyżynę. Krakowska uczelnia podpisała właśnie umowę z miastem na użyczenie ulicy Życzkowskiego w Czyżynach. Droga dotychczas miała status wewnętrzny i teraz będzie tamtędy kursować linia autobusowa, mówi Małgorzata Serdaśliwa, rzeczniczka Politechniki Krakowskiej.
3: Uczelnia od kilku lat deklarowała taką gotowość współpracy z miastem i trwające już od dłuższego czasu rozmowy udało się sfinalizować, czyli Politechnika Krakowska przekazuje bezpłatne i bezterminowe użyczenie miastu Kraków drogę. To duże udogodnienie dla mieszkańców i pracowników tamtejszego rejonu, bo tam się mieści też strefa ekonomiczna.
2: Porozumienie obejmuje nie tylko samą drogę, ale i 4 fragmenty chodnika, gdzie powstaną przystanki autobusowe. Ruszyła budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Podłużnej. To jedna z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji na Zwierzęcu. W rejonie ulic Podłużnej, Pylnej oraz Wojtulanis pojawił się ciężki sprzęt. Wiąże się to ze zmianami organizacji ruchu i utrudnieniami. Roboty w tym miejscu mogą potrwać nawet do 8 miesięcy. Temperatura w Krakowie rośnie, na termometrach już 14 stopni, choć słońce raz wychodzi, raz chowa się za chmury. W ciągu dnia cieplej, według prognoz maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, może jednak przelotnie pokropić. Warunki biometeo są dziś niekorzystne, na barometrach 1015 hektopaskali. Momentami uwaga też na dość silny wiatr z kierunków zachodnich.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, jeszcze raz o poranku. Witam tych wszystkich, którzy dopiero wstali w Radiu Plus. Za 26 minut 9 pojawi się za chwilę Gypsy Kings, Bailame, a teraz status quo.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Za 6 minut będzie godzina 9, skoro mówiłam, że wracają upały, no to zajrzyjmy do lodziarni. Okazuje się, że zrobiono ostatnio, sprawdzono lodziarnię. Okazuje się, że wszystko jest w miarę okej, żadnych tam problemów, jeśli chodzi o przechowywanie lodów i to wszystko, ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, mówią kontrolerzy. Sztuczki z lodami. Sztuczki są takie, że na przykład lody truskawkowe to nie to samo, co lody o smaku truskawkowym. Bo jeżeli lody są truskawkowe, to muszą zawierać tyle owoców, które dadzą wyraźny smak truskawkowy, a o smaku truskawkowym po prostu mają jakiś aromat i tyle. Także zwracamy na to uwagę, a będziemy jeść smaczne rzeczy. Za 6 minut 9 za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Wcześniej oczywiście jeszcze Ace of Base, czyli kolejna piosenka z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam w poniedziałek już z Tomkiem, a za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Czołowe zderzenie dwóch busów, to na Dolnym Śląsku, są ranni, trwa reanimacja. Nawet 45 stopni, nad Europę nadciąga kolejna fala upałów. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania Pumy, zwołano sztab kryzysowy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zostały ranne, jedna z nich ciężko. Czołowe zderzenie dwóch busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Łącznie podróżowało nimi 7 osób.
1: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO w odniesieniu do jednej osoby. Na miejscu są 3 karetki LPR i 3 jednostki straży pożarnej. Działania trwają.
0: Mówi nam Dariusz Zajączkowski ze Straży Pożarnej w Trzebnicy. Na miejscu działają strażacy i ratownicy. A potężne utrudnienia też na A4. Na wysokości Rzeszowa, na trasie w kierunku granicy, z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. Oba pasy ruchu w kierunku Korczowej są zablokowane.
2: W związku z tym zdarzeniem zablokowany jest zjazd z autostrady na węźle Rzeszów Wschód w kierunku S19. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się jednym pasem.
0: Mówi Ewelina Wrona z policji w Rzeszowie. Jak przekazały służby, w ciągu dnia przewidywane jest całkowicie zamknięcie A4. Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej w sprawie Zbigniewa Ziobry najpewniej jeszcze w tym tygodniu. Zapowiedział to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczał, trwają ostatnie prace nad dokumentem.
3: Zapytamy agencję, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, skoro nie ma ważnego dokumentu. Czy jego wiza jest w próżni i czy jest to zgodne z zasadami, które dotyczą wszystkich przebywających w USA, którzy mają takie zarzuty oraz takie dokumenty, jakie ma Zbigniew Ziobro.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Potężne upały wracają do Europy. Gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają. Temperatury sięgną nawet 45 stopni. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak upalnie ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
5: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 32 stopni, natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
4: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
0: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Gmina Polanów postawiona na nogi. W zachodniopomorskiem trwają poszukiwania Pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rykowa. Zwołano też sztab kryzysowy, który od godziny obraduje. To po to, by jak najszybciej zlokalizować zwierzę, a później je odłowić.
7: Do godzin wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
0: Mówi nam Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Jak dodaje, przy spotkaniu ze zwierzęciem trzeba zachować szczególną ostrożność.
7: Nie próbujemy jej przestraszyć, nie nawołujemy, no spokojnie się oddalamy. Z tego co widzimy jest dość spokojna, tak więc myślimy, że się oddali, tak jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
0: Przypomnijmy, o grasującej w regionie Pumie poinformował leśników myśliwe. Na razie nie wiadomo, skąd się tam wzięła.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Desidley, Voyage Voyage na początek tej godziny.

0: Every time we touch you, Maggie Reilly w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 19 minut po 9, 10 dzień lipca w kalendarzu i piątek, jeden z Waszych ulubionych dni. Chociaż weekend nie zapowiada się najbardziej pogodnie, to jest też szansa, że po weekendzie wróci do nas lipcowe lato, a nie wrzesień w listopadzie, w lipcu właściwie. No ale myślę, że i tak będzie sporo radości z tego, że po prostu można trochę odpocząć, a jak brzydka pogoda, to nie będzie nas gnało do jakichś prac, które wiążą się z tym, żeby przebywać na zewnątrz. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Teraz Ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy Ciebie?
5: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
4: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które Ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Uff, ale gorąco.
13: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
14: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
15: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

Perfekt, ale w koło jest wesoło w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Nie wiem, jak Małpy w Zoo, czy nadal są takie popularne, ale na pewno popularnością wyprzedzają je w tym momencie kapibary. Dzisiaj jest Dzień Kapibary i jeśli chodzi o wrocławskie zoo, to kapibary są jednym ze zwierząt, o które ci, którzy przychodzą do wrocławskiego zoo, pytają najczęściej. I tak się składa, że dzisiaj wrocławskie zoo obchodzi także 161. urodziny. Mnóstwo historii. I z tej okazji, Dnia Kapibary i z okazji jubileuszu, nie, też nie do końca jubileusz, bo to nie okrągła data, ale wiemy, o co chodzi. Natomiast dzisiaj o 12:00 pokazowe karmienie kapibar, więc jeśli jesteście w okolicach albo macie chwilę i te kapibary są dla was jednym z piękniejszych zwierzątek, no to może zdążycie jeszcze do 12:00 do wrocławskiego zoo dotrzeć, żeby to karmienie obejrzeć. One Night in Bangkok i Murray Head teraz w Radiu Plus.

0: Sugar Ray Below w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, chociaż muzyką sobie osładzamy tę pogodę. A do 10 jeszcze między innymi Flying Pickets i Only You. Do 10, 16 minut. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
6: Wow!

0: leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Copol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Copol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Copol to tradycja dobrego smaku.
2: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
2: Uczę się włoskiego.
1: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Turbina wiatrowa na autostradzie, utrudnienia na trasie pod Rzeszowem. Upały wracają do Europy, gorąco będzie też w Polsce. Wakacje z wiarą, powiemy o zbliżających się festiwalach religijnych. Minęła 10. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Utrudnienia na autostradzie pod Rzeszowem mogą potrwać nawet do jutra. Z ciężarówki na A4 spadła część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej. Emanuela Kwaśniak.
1: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
2: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra,
1: mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Co więcej, w ciągu dnia na tym odcinku może zostać zablokowana cała autostrada. Służby muszą usunąć gigantyczny ładunek z drogi, a do tego potrzebny będzie ciężki sprzęt.
0: A relacje naszych reporterów z autostrady A4 pod Rzeszowem w kolejnych wiadomościach. Nie udało się uratować życia rannego kierowcy. Niedaleko Trzebnicy zderzyły się dwa busy. W jednym z nich podróżowało 6 osób. Dwie zostały zabrane do szpitala. Kierowca drugiego jechał sam, zmarł mimo reanimacji.
3: Stwierdzono zgon. Kończymy tam naprawdę działania LPR, bo już w tej chwili odleciał. Sprawa skończyła się nieszczęśliwie.
0: Mówił Dariusz Zajączkowski z Trzebnickiej Straży Pożarnej. Przyczynę wypadku będzie teraz ustalać policja.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Sukces służb po wielu miesiącach poszukiwań. Zatrzymany został jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Napad miał miejsce w grudniu 2024 roku.
5: Efektem skrupulatnej analizy materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
0: Powiedziała nam Edyta Adamus ze stołecznej policji. To był jeden z najsłynniejszych napadów w Polsce. Trzech mężczyzn przebranych w ubrania firmy przewozowej obrabowało jubilera w ciągu minuty. Straty oszacowano na około 1,5 miliona złotych. Potężne upały wracają do Europy, gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu starego kontynentu ostrzegają, temperatury sięgną nawet 45 stopni. Michał Rawa.
6: Ta kopalnia ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
7: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
6: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
0: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW, również w Paryżu. Od jutra będzie obowiązywał czerwony alert pogodowy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Festiwale, rekolekcje i spotkania młodych w całej Polsce trwają wakacje z wiarą, a propozycje na najbliższe tygodnie przejrzała Aneta Paszko.
8: Już w weekend 11-12 lipca kumulacja Festiwalu Życia w Kokotku. Warto być, mówi Szymon Zmarlicki, koordynator wydarzenia.
9: Na festiwalu są codzienne msze, całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy, bardzo konkretne, trafiające do młodych treści formacyjne, duchowe.
8: Do 14 lipca na Placu Papieskim w Starym Sączu trwają rekolekcje uwielbieniowe Strefa Chwały. Harmonia będzie z kolei tematem 39 FSM, który rozpocznie się już 19 lipca.
10: Oprócz tych duchowych aspektów. Nie zapominamy o dobrej zabawie i wieczorem będą koncerty.
8: Mówiła Joanna Kieł, rzecznik wydarzenia. Zapisy na stronach festiwali.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Always on my mind i Pet Shop Boys na początek 10. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: You in again i Bee Gees w Radiu Plus Lato z notą nostalgia. Jestem ciekawa, czy Edwardowi uda się wygrać ponownie. Przypominam, że dzisiaj o poranku mieliśmy finał naszej akcji Pokaż jak się ruszasz. Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy, ale to właśnie Edward będzie tym szczęśliwcem, który zagra z Kasią Kozimor na korcie i do niego powędruje nagroda główna. Kiedy to będzie, na pewno damy wam znać i o tym oczywiście będziemy opowiadać i relacjonować. Natomiast to jeszcze nie koniec atrakcji na naszej antenie. Mniejsze i większe będą się działy. Jeszcze w lipcu zabierzemy was na przykład na Dolny Śląsk, a dzisiaj też mam dla was prezent, niespodziankę. Za chwilę opowiem. Radio
1: Plus. Reklama.
2: A pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
7: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
6: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
8: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.

Zegarmistrz Światła i Tadeusz Woźniak w Radiu Plus. Na zegarze teraz 27 minut do 11. Jeśli chodzi o Zegarmistrza Światła i tę piosenkę, którą za moment usłyszycie, to jest, no ponoć nie ma przypadków, ale ta lista, playlista, to co dzisiaj słyszymy, było ułożone troszeczkę wcześniej, zanim dotarła do nas ta wiadomość, która wczoraj nami wstrząsnęła, czyli śmierć Bonnie Tyler. Artystka odeszła w Portugalii w wieku 75 lat i ta Portugalia to było też takie dla niej jedno z miejsc do życia, gdzie już pierwszą posiadłość kupiła tam w latach 70. i dzieliła swoje życie pomiędzy Walię i Portugalię właśnie. No i też między życie zawodowe i prywatne i te koncerty, na które mogliśmy jeszcze w ubiegłym roku pójść i w tym roku już się nie uda. No ale tak, zmierzam do tego, że czasami jest tak, że coś się wydarza i wydaje się, że to przez przypadek, a nie jest, bo Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła przed chwilą, a teraz If You Are a Woman i Bonnie Tyler.

0: In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut do 11, teraz na zegarze 10 dzień lipca w kalendarzu, a 10 dzień lipca to między innymi Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Jeśli chodzi o kebaby, no to w Polsce jest chyba taka już świecka tradycja, że kebab już coraz bardziej polski, choć przewędrował do nas z innych krajów. A jeśli chodzi o frytki, tutaj z frytkami możemy trochę poszaleć, bo i kebaby możemy jeść z frytkami. Ale co jeszcze? Ketchup czy może cukier? Różnie bywa, skoro placki ziemniaczane też z cukrem. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was i pytam dzisiaj, być może będą też przepisy na jakieś specjalne sosy. Zachęcam. Pytam dzisiaj właśnie o to, co do frytek. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kraków żyje szybko, a ty?

0: 20% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jury.

0: Pa do 10:00 już mówimy, bo do 11:00 tylko 3 minuty. Abba na koniec 10:00, za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest wyrok za zabicie seniora w Gdańsku. Za chwilę szczegóły. Inflacja poniżej 3% to najnowsza prognoza NBP. Powiemy też o konkursie na taksówkarza roku w Poznaniu. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mąż, żona i jej kochanek zostali skazani za zabicie seniora. 25 i 20 lat więzienia. Takie wyroki zapadły w głośnej sprawie zabójstwa 78-latka w Gdańsku. Ofiarą był dziadek oskarżonej kobiety. O szczegółach Maciej Marcinowicz.
2: Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. 25-letnia Angelika N. oraz 20-letni Dawid Z. usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety, 26-letni Kamil N., został skazany na 20 lat więzienia. Według ustaleń śledczych 78-letni Józef D. został zaatakowany, gdy szedł do kościoła. Dawid Z. miał zadać seniorowi kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa, podczas gdy Kamil N. pełnił rolę obserwatora. Motywem zbrodni był konflikt rodzinny.
1: Wyrok jest nieprawomocny. Ewakuacja mieszkańców i służby w akcji w Ornecie na Warmii. Policjanci podczas interwencji natrafili na niewybuchy z czasów wojny. Na miejsce ściągnięto kontrterrorystów i strażaków.
3: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
1: Mówiła Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim. Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej. Inflacja poniżej 3%. Według najnowszej prognozy Narodowego Banku Polskiego średni wzrost cen na koniec roku wyniesie 2,9%. Jednocześnie NBP przewiduje, że wzrost PKB powinien wynieść 3,7%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zapytaliśmy mieszkańców, jaki powinien być taki kierowca.
4: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
5: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
6: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgorzaty, która jeździ taksówką po Poznaniu od 6 lat, jej auto często zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
7: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić szale. Ja się śmieję, że taksówka czy trochę jak psycholog musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia. Po Poznaniu jeździ ponad 6 tysięcy taksówek.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Foreigner na początek tej godziny.

0: Rembrandt i Just the Way It's Baby w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 17, prawie 18 minut po 11. W wiadomościach Radia Plus słyszeliśmy przed chwilą o tym, że Poznań wybiera najlepszego taksówkarza roku, a ja nawiążę do warszawskich taksówkarzy, bo to ciekawa historia. Wczoraj właśnie jechałam z panem, który w oczekiwaniu na klientów pisze książki. Dwie już napisane, czekają być może na wydanie, kilka wydawnictw zainteresowanych, trzecia powstaje, więc życzymy powodzenia i to też jest takie ciekawe. Co robić, gdy czekamy? Można to wykorzystać jakoś produktywnie, ale wracając do dzisiaj, 10 dzień lipca, między innymi dzień frytek i o te frytki dzisiaj pytam, co do nich. W wiadomościach między innymi to, że najlepiej do frytek to ryba nad jeziorem, do tego jeszcze zestaw surówek. Zapachniało mi wakacjami, takimi nad jeziorem w Łagowie na przykład i z takim nastoletnimi czasami, więc pobudzacie tutaj wspomnienia w swoich wiadomościach, ale jeszcze 5 minut czekam na te wiadomości od Was. Co do frytek? Czy to może być sos zimny, ciepły? Z czym najbardziej lubicie frytki? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Tak jak wspominałam, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
11: Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Unona Line kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl.
12: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Reklama.

0: Tell It To My Heart i Taylor Dane w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. Wracamy, a właściwie wracamy do tematu frytek i takie wspomnienie z dzieciństwa od Arkadiusza, które sprawi, że chyba dzisiaj wszyscy pomyślimy o frytkach ciepło i myślę, że niewiele osób skorzysta i te frytki dziś usmaży. Dzień dobry, Arkadiuszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pytałam o to, z czym frytki? Frytki ze szklanką mleka, ale to, co napisałeś jeszcze później, frytki z własnych ziemniaków, smażone w oleju słonecznikowym. Jak to wytrzymywał żołądek? Nie wiem. Może dlatego, że mleko prosto od krowy, a nie odtłuszczone z mleczarni jak teraz. Wiesz, takie frytki usmażone na oleju, ciężkie trochę, ale jakie to było pyszne. Czy ziemniaki obierane były? Bo ja przyznam, że nawet tylko szorowałam, nie chciało mi się obierać i takie smażyłam.
1: Nie, nie, obierane. Mama zawsze obierała, bo to wiadomo,
0: czyli
1: dzieciństwo.
0: Czyli zdarza ci się jeszcze takie frytki sobie przyrządzić, czy już jednak patrzysz na, dbasz o linię?
1: Dbam o linię raczej. No to już nie jest to samo. Nie ma takiego oleju, nie ma takich ziemniaków, nie ma takiego mleka.
0: Ach, kiedyś to były czasy, teraz już czasów nie ma, ale mam dla ciebie prezent. Ręcznik od Radia Plus Plażowy. Czy wakacje przed tobą, czy urlop przed tobą, czy już za tobą? Jak to wygląda?
1: Przede mną.
0: Przed tobą. Czy jakiś konkretny, czy ręcznik na plażę się przyda, czy nie?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to wspaniale. Udanego weekendu życzę. I jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy spędzili dzieciństwo w poprzednim systemie.
0: Och, czyli wszystkich, bardzo. Którzy jedli ziemniaki, frytki z mlekiem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Fates of Gold i Sting teraz w Radiu Plus.

0: Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut tylko do południa pozostało. A dzisiaj jesteśmy razem do 13. Zapomniałam wspomnieć o tym na początku. Jeśli jednak wrócimy sobie do tematu frytek, bo pytałam dzisiaj o to, z czym te frytki najlepiej smakują, ale zastanawiam się, czy też macie takie powiedzenie, że już po frytkach. Bo to u mnie się pojawiało i zastanawiam mnie, czy to jest tylko jakiś regionalizm, czy to taka zwyczajnie mowa potoczna, czyli to coś, na coś już za późno, trochę jak z musztardą po obiedzie. 691-141-141, jeśli u was mówiło się podobnie i chcecie się tym podzielić, albo coś związane z frytkami, także jakieś powiedzenie u was było, to bardzo proszę. Radio
1: Plus. Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
4: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt,

0: Agado i Zaragoza Band w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 3,5 minuty do 12. O 12 wiadomości i dzisiaj i w poniedziałek nie ma przebojowej poczty. Do 13 jesteśmy razem. Janek i Marek urlopują się, ale na krótko, wracają we wtorek.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Nocna obława po zabójstwie w Jędrzejowie. Za chwilę szczegóły. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Interweniowała policja. IPN przypomina o rzezi wołyńskiej. Powiemy o wystawie w Lublinie. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nocna obława w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Policja dostała zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie. 29-latka zmarła. Podejrzewanego mężczyznę tropiły policyjne psy i drony.
1: Około godziny 3:00 policjanci zatrzymali 19-latka, mieszkańca powiatu jędrzejowskiego, który prawdopodobnie miał związek z tym zdarzeniem. Teraz będziemy wyjaśniać szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: Mówił Damian Janus ze Świętokrzyskiej Policji. 19-latek czeka na przesłuchanie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i grupa posłów z jego partii nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu do pomnika odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami a grupą protestujących i funkcjonariuszami.
3: Pan nie muszą, możecie je postawić obok.
4: Wstyd dla pana rodziny.
5: Mam raz jeszcze...
3: A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw.
4: A ty respektuj się sam.
6: Wyrzuciliście na swój brutalny sposób.
7: Domagamy się respektowania naszych praw.
8: Nie macie żadnych praw.
3: Nie mamy praw, właśnie.
0: Jarosław Kaczyński stwierdził, że mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją. W swoim komunikacie stołeczni mundurowi podkreślają, że są formacją apolityczną i chcieli uniknąć napięć pomiędzy protestującymi.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Po tym, jak zapadła się część kamienicy w Bydgoszczy, ściana została zabezpieczona. Dziś nadzór budowlany ma ocenić te zabezpieczenia. Pytamy, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
9: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
10: A ci, którzy są bliżej pęknięcia?
9: No muszą poczekać, aż będzie bezpiecznie, aż będziemy mieli pewność, że kamienica nie stanowi zagrożenia.
0: Mówił Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj w kamienicy Przysienkiewicza w Bydgoszczy ewakuowano 9 osób. Ściana zapadła się w czasie pobliskich prac budowlanych.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: IPN przypomina o rzezi wołyńskiej. Na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się prezentacja wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Wołyń 43. Ofiary, relacje, miejsca pamięci. Chcieliśmy pokazać historię tych ofiar, mówi współautor wystawy dr Leon Popek.
11: Ginęli nie tylko Polacy, ginęli Czesi, ginęli Ukraińcy, ginęli potomkowie Holendrów. I jest takie zdjęcie z cmentarza w miejscowości Zamostecze, która to miejscowość została też spalona i wymordowana przez UPA 30 sierpnia 1943 roku. To jest w powiecie lubomelskim.
0: Ekspozycja będzie dostępna do końca lipca.
12: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Ścigany czerwoną notą Interpolu zatrzymany 44-latka podejrzanego o zorganizowanie zbrojnego napadu w Rabce Zdroju zatrzymali małopolscy łowcy głów. Chodzi o głośną sprawę sprzed 10 lat. Napastnicy, podszywając się pod policjantów, próbowali dostać się do siedziby firmy, a gdy zostali zdemaskowani, ostrzelali budynek i uciekli. Jak ustalili śledczy, 44-latek przygotował cały plan, a później uciekł i ukrywał się za granicą.
13: Z naszych ustaleń wynikało, że wyjechał do Niemiec, później do Hiszpanii. To miejsce zamieszkania ciągle zmieniał i cały czas również trudnił się sprzedażą środków odurzających. Sprawę przejęli nasi policyjni łowcy głów. To oni właśnie ustalili, że ten mężczyzna może teraz chwilowo znajdować się w Polsce. Musieli działać bardzo szybko. To było dynamiczne zatrzymanie w miejscu publicznym.
12: Mówiła Anna Zbroja Zagórska z małopolskiej policji. 44-latek trafił do aresztu. A już ten weekend Kraków stanie się stolicą koszykówki 3x3. Na nowoczesnym boisku przy hali stulecia KS Krakowia odbędą się Mistrzostwa Krakowa 3x3, które zgromadzą 36 drużyn, w tym zespoły koszykarzy rywalizujących na wózkach. A w Krakowie dziś przyjemnie, przez chmury przebija się słońce, na termometrach do 20 stopni, więc idealny początek weekendu, szczególnie jeśli mamy plany na świeżym powietrzu. Dziś nie powinno padać, w weekend nawet wyższe temperatury, bo do 24 stopni, ale z przelotnymi opadami deszczu. Na Podhalu więcej chmur, w Zakopanem dziś 15 stopni i opady deszczu.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
12: 5 minut po 12, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Michael Jackson, You're Not Alone na początek tej godziny.

0: One Way Ticket Eruption w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 12 teraz na zegarze. Wrócimy jeszcze na chwilę do tematu frytek, bo trochę wiadomości przyszło. A propos powiedzenia, że już po frytkach albo po frytach, Daria napisała, u mnie nie mówi się, że już po frytkach, tylko że już po ptakach. Nie wiem, czy to też ze względu na jakiś regionalizm, czy tak po prostu się przyjęło. Natomiast jeśli chodzi o frytki, to najlepsze są z ketchupem w połączeniu z majonezem, a jeszcze jeśli chodzi o frytki, to mawia się u nas, że może jeszcze frytki do tego, tak w kontekście takim, że jeśli ktoś przesadza i chce zbyt wiele, no to tak pstryczkiem w nos rzucamy tekstem i może jeszcze frytki do tego, z pozdrowieniami od Darii. Tak, to powiedzenie, że może jeszcze frytki do tego, to się wzięło z reklamy pewnej restauracji dumnie brzmiącej ze złotymi łukami, ale u mnie też się to zdarza i mówi się u mnie też po frytkach, po ptakach. Zastanawiam się, gdzie jest u mnie, jeżeli chodzi o te regionalizmy. I jeszcze jedna wiadomość, niepodpisana. Tak, jak najbardziej u mnie to powiedzenie i po frytach funkcjonuje od dawna i cały czas bardzo często go używam, bo jednak frytki to zawsze w dzieciństwie było super jedzenie. Takie w papierowej szarej torebce z plamkami tłuszczu i solone solą ze słoika z podziurawioną zakrętką. A teraz uwielbiam frytki z zestawem surówek i jest to moje danie numer jeden na wszystkich wyjazdach, kiedy nie mam możliwości sama czegoś ugotować. A jeszcze mi się wspominają takie frytki skarbowane. One chyba nie były w ogóle z ziemniaków, tylko z jakiejś mączki ziemniaczanej. Ale to były piękne czasy, bo wtedy byliśmy młodzi i wszystko było przed nami. Na zegarze 19, prawie 20 minut po 12, a między innymi Forever Young i Alphaville za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Teraz Ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy Ciebie?
8: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
7: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które Ci pomogą.
9: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml. Litrów 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Reklama.

Summer in the City, Joe Cocker w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jakie lato w mieście, no to każdy już widzi. A jeśli chodzi o treningi, bo mówiliśmy dzisiaj o frytkach, więc dobrze byłoby spalić te kalorie. Jest dobra wiadomość dla tych, którzy dbają o linię i też chcą jakby podnieść trening na jakiś wyższy poziom, zrobić coś więcej niż zwykle. Tutaj pomaga czekolada i co ciekawe, nie trzeba jej jeść, a nawet nie należy. Może znacie takie filmiki, które krążą w internecie, że ktoś wącha czekoladę, je sałatę, bo jest na diecie i okazuje się, że to wcale nie jest takie głupie, ponieważ naukowcy zbadali, że wąchanie czekolady tuż przed ćwiczeniami oraz między seriami może poprawić wyniki treningu siłowego nawet po nocnym poście. I tutaj wychodzi tak, że różnice w samym treningu w porównaniu z grupą kontrolną osoby wąchające gorzką czekoladę wykonywały średnio 18 powtórzeń więcej. W przypadku mlecznej czekolady różnica wynosiła 9 powtórzeń. I ci, którzy wykonywali więcej tych powtórzeń, wcale nie byli bardziej zmęczeni, więc jest to jakaś nadzieja dla tych, którzy próbują mieć wyższe wyniki, a ci, którzy o to nie dbają, po prostu zajadają się czekoladą. Part-time Lover i Stevie Wonder teraz w Radiu Plus.

0: Horizon Holiday i Bonnie M w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, wakacje w pełni, pogoda jaka jest, taka jest, ale nie ma co narzekać. Weekend przecież się rozpoczyna. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do 13 pozostało 16 minut i do 13 jeszcze między innymi Piotr Szczepanik i Kochać, a później wiadomości i spotkanie z Andrzejem. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do poniedziałku. Radio
1: Plus. Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
8: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Będą dodatkowe badania po brutalnym gwałcie w Łodzi. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia. Spór o flagę Ukrainy w Szczecinku. Mieszkańcy chcą ją usunąć. Zapisy na przystanek Jezus pod Czaplinkiem. Trwają poszukiwania ewangelizatorów. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą zostać zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Po kilku dniach zmarła w szpitalu.
2: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kobieta miała osierocić 7-letnią córkę. NFZ chce wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego PiS-u, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Pacjenci mają w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie.
3: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
1: Mówiła Małgorzata Bartoszek z lubelskiego oddziału NFZ. Sam radny oświadczył, że takie zabiegi przeprowadza się w szpitalu, jeśli stan pacjenta jest poważny, a on wymagał pilnej operacji. Spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę złożenia petycji do burmistrza.
4: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być. Mnie nawet nie o to chodzi, że jest ukraińska. Niech ona sobie będzie, ale we właściwej kolejności, czyli jest Polska i dopiero potem Ukraina.
5: No to popieram tą akcję. Przede wszystkim nasza biało-czerwona flaga powinna wisieć przed ratuszem, a nie jakiegoś innego obcego kraju.
1: Flagi Ukrainy zniknęły sprzed starostwa i urzędu gminy po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas broni jednak swojego stanowiska.
6: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć. Flaga jest częścią ratusza. Za ratusz ja odpowiadam, to są moje decyzje. Ja na pewno dobrowolnie tej flagi nie zdejmę, ponieważ jestem święcie przekonany, że to jest słuszne.
1: Flaga już wcześniej znikała sprzed szczecineckiego magistratu, a osoby, które ją zdjęły, są ścigane za znieważenie symbolu narodu ukraińskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To miejsce dla tych, którzy spotkali Jezusa i odkryli, że jest ich nadzieją. Trwają zapisy na 26. przystanek Jezus na tegorocznym Poland Rock Festiwalu. Wydarzenie na przełomie lipca i sierpnia w Trzcińcu koło Czaplinka. O tym, kto może zostać ewangelizatorem, mówi Joanna Kruk z ekipy Przystanku Jezus.
7: Jest skierowane dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości i chcą o tym opowiadać. Zapisy jeszcze trwają. Można dołączyć. Informacje i link do formularza można znaleźć na naszym Instagramie, na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Jest to skierowane głównie dla osób, które formują się we wspólnotach.
1: Przystanek Jezus powstał 26 lat temu jako odpowiedź na potrzebę duszpasterskiej obecności Kościoła na dawnym festiwalu Przystanek Woodstock.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Komórkami z nosa załatano chore kolano. Innowacyjny zabieg naprawy chrząstki stawowej przeprowadzono dziś w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie. U pacjentki wycięto fragment przegrody nosowej i wszczepiono je do uszkodzonego kolana.
9: W znieczuleniu miejscowym pobieramy fragment małej chrząstki z przegrody nosowej, około 1 cm kwadratowego, który namnażany jest w laboratorium. Uzyskujemy przeszczep wielkości mniej więcej 16 cm kwadratowych i później jest to następnie wszczepiane do stawu kolanowego.
10: Czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
9: Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
8: Tłumaczy dr Paweł Skowronek, chirurg ortopeda Szpitala Żeromskiego, z którym rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Na co dzień są niedostępne dla postronnych, teraz otworzą swoje podwoje. Mowa o przyklasztornych ogrodach, które w wakacje będzie można odwiedzać w Krakowie. To w ramach letniej szkoły ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W sobotę będzie można zajrzeć do klasztoru Bernardynów tuż pod Wawelem.
11: A w Krakowie opady deszczu nas właśnie zaskoczyły. Na termometrach do 18 stopni, chłodniej na Podhalu, w Zakopanem 15 stopni, w Nowym Targu 16 i niestety deszczowo. Cały weekend sprzeda się parasol, bo będzie przelotnie padać. W Krakowie cieplej, bo jutro do 24 stopni. Upały mają wrócić od przyszłego tygodnia, w poniedziałek już 25 stopni, biomet niekorzystne.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
12: Na zegarze prawie 6 minut po pierwszej. Zaczynamy od Aha i przeboju Take On Me. Później Fun Factory, Baim i Eddie Grant. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii.

0: Na zegarze 21 minut po pierwszej to Eddy Grant i piosenka I Don't Wanna Dance. Wiadomo, że kreatywne pomysły przychodzą w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. W jednym z wywiadów Eddy Grant powiedział, że na pomysł tej piosenki wpadł w łazience przed jednym z występów. Nagle coś mu przyszło do głowy, zaczął sobie nucić, później powstał tekst i tak oto jeden z jego największych łazienkowych przebojów na antenie Radia Plus. Za chwilę kolejne utwory, które dla was wybrałem, będzie pięknie. John Lennon, Imagine, a później Queen. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży.
3: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
10: Reklama.

nas zegarze 3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, letnie przeboje, choć za oknami tego lata jakby nie widać. Ten czerwiec to był naprawdę upalny miesiąc, szczególnie pod koniec, no i początek lipca, ależ było gorąco, ponad 40 stopni w niektórych miejscach w Polsce się pojawiało na termometrach, a teraz jak jest 20, to dobrze, ale upały podobno mają wrócić, o tym za chwilę. Wcześniej o najwyższej temperaturze, jaką kiedykolwiek zanotowano na Ziemi, oczywiście od czasów, kiedy temperaturę mierzymy, to było 56,7 stopnia Celsjusza i było to dokładnie 10 lipca, czyli mamy rocznicę 113 lat temu. Tę temperaturę zanotowano w tak zwanej Dolinie Śmierci. To jest takie miejsce w zachodnich Stanach Zjednoczonych, położone 80 metrów poniżej poziomu morza, otoczone górami. Tam nie ma żadnego drzewa, a i deszcz nie pada, więc naprawdę się mocno to wszystko nagrzewa. No myślę, że na takie temperatury w najbliższych dniach w Polsce to nie mamy co liczyć i dobrze, ale rzeczywiście zrobi się cieplej. Do prognozy pogody na najbliższych kilkanaście dni zajrzę już wkrótce. Na razie gorące letnie przeboje od Radia Plus. Sweet Dreams i Eurythmics teraz na naszej antenie. Później zaśpiewa Halina Frąckowiak piosenkę Dancing Queen.

0: Zak Patron, godzina 14, Barry Manilow i Mandy na antenie Radia Plus. Obiecywałem parę minut temu informację o tym, co nas w pogodzie czeka. No, zrobi się w końcu ciepło. W najbliższych dniach w weekend 22-25 stopni. W niedzielę już temperatura może być, szczególnie na zachodzie, wyższa, około 27, później 28, a w drugiej połowie przyszłego tygodnia już w całym kraju ma być powyżej 30 stopni. Dobrze, jest lipiec, jest lato, musi być ciepło. Za chwilę zaśpiewa Céline Dion.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15.

0: Ban 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Świetna była piosenka na początek tej godziny, no i kończymy tę godzinę w wyjątkowym stylu. To ABBA i Waterloo. 3 minuty zostały do 14:00. O drugiej serwis informacyjny, sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, a później kolejna godzina przebojów z nutą nostalgii idealnych na lato. Perfekt i autobiografia tuż po 14:00. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Rabaty z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
3: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Reklama.

0: We wrześniu mają być efekty zmian w ochronie zdrowia, mówi premier. Utrudnienia na czwórce pod Rzeszowem co najmniej do wieczora. Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia, a ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy do 240 zł brutto za godzinę i kontrolę grafików pracy. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
1: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
0: Zapowiedź zmian w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Za napad miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Zatrzymany to 46-letni Serb. Szczegóły napadu i działań prokuratury poznał nasz reporter Michał Rawa.
2: Zgadza się, dzień dobry. To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
3: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
2: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
0: Za napad w Galerii Mokotów zatrzymanemu Serbowi grozi do 15 lat więzienia. Chcemy uporać się z tym do nocy, zapewniają drogowcy z GDDK i A. Na autostradzie A4 pod Rzeszowem od kilku godzin duże utrudnienia na jezdnie w kierunku Korczowej. Z ciężarówki spadł element turbiny wietrowej.
4: Po element, który zalega na jezdni, z Ukrainy jedzie specjalny pojazd, na który element tej turbiny będzie można przełożyć. Nie wiemy dokładnie, na którą godzinę ten pojazd przyjedzie.
0: Mówiła Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Zablokowane są oba pasy ruchu w stronę granicy oraz zjazdy na S19 i drogę krajową numer 97. Można przejechać tylko pasem awaryjnym.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości, a wraz z raperem Łatwogangiem, autorem historycznej zbiórki dla dzieci chorujących na raka, nagrała utwór Wszystkie marzenia.
6: Jak już cię znają, to pokaż im Maja. Wszystkie marzenia. Nie chcesz z nami, no to dwoń do pokera. Co Maja wymarzy, jak będzie chciała, to rozkradnę jej pary.
0: O śmierci dziewczynki poinformowała Fundacja Cancer Fighters.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 3 medale zdobyła polska reprezentacja na Mistrzostwach Europy w showdownie. Mecze przez ostatni tydzień rozgrywano w Krakowie. Biało-czerwoni obronili tytuł Mistrza Europy w zawodach drużynowych. 2 brązowe medale zdobyli w konkurencjach indywidualnych.
8: Jestem bardzo zadowolony i dumny z drużyny. Adrian Słonika, członek kadry polskiej. Drużynowo znów pokazaliśmy, że nie jesteśmy łatwym przeciwnikiem. Jeszcze więcej treningów, a może się uda złoto indywidualnie, no niedosyt jest.
9: Elżbieta Mielczarek, zawodniczka. Mogło być lepiej, ale ja jestem zadowolona. Będzie więcej treningów i mam nadzieję, że na Mistrzostwach Świata uda nam się zdobyć jakieś złotko.
7: Showdown to dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących, którą można porównać do tenisa stołowego lub cymbergaja. Trwają przygotowania do uroczystości odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Czernej koło Krakowa. W tym roku przypada 755-lecie szkapleżnej karmelitańskiego. Trwa 9-dniowa nowenna, która poprzedza liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Główne uroczystości odbędą się 16 lipca. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Popołudnie pogodne w Krakowie, już raczej bez opadów deszczu. Przelotnie padać może na Podhalu, tam też chłodniej, w Zakopanem tylko 15 stopni, w Krakowie do 18. Weekend pogodny, choć już w całym regionie może przelotnie popadać. Jutro w Krakowie do 24 stopni, upały mają wrócić od przyszłego tygodnia, wtedy też więcej słońca.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
2: Na zegarze prawie 6 minut po 14. Startujemy z kolejną godziną Perfect i autobiografia na początku, później Jennifer Page, Man at Work i kolejne przyboje, które dla Was wybrałem. Zostańcie z nami.

0: Na zegarze 21 minut po 14. To jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii. Ja wiem, że dla tych, co na urlopie, kompletnie nie ma znaczenia to, że jest piątek, bo czy piątek, czy czwartek, czy środa, to mają wolne. Ale ci, którzy pracują, no to już liczą minuty, godziny do końca dnia pracy i do początku weekendu. W końcu doczekaliśmy się, będzie można trochę odpocząć. No ale w weekend też okazja jest do tego, żeby się pobawić. No bo kiedy, jak nie w piątek albo w sobotę wieczorem. I my odpowiadamy na waszą potrzebę zabawy dobrą muzyką. A dokładnie odpowiada Marek Sierocki, który zaprasza już dzisiaj po 20 na prywatkę. Będzie miks popularnych tanecznych przebojów lat 80, ale też coś wcześniejszego, coś późniejszego. Jak to u Marka? Prywatka i dzisiaj, jutro po 20 na antenie Radia Plus, a za chwilę zaśpiewa Marek Grechuta.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
8: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
9: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę sisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
18: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

Za 25 minut, godzina 15, to jest Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii. Za nami Belinda Carlisle i ostatnio spotkam kolegę na korytarzu tutaj w radiu. Patrzę i mówię, co ty taki niewyspany? Popatrzył on na mnie jak na wariata. Mówi, no jak? Mundial! No i rzeczywiście wyszło na to, że ja jednak nocek nie zarywam i nie oglądam meczów mundialowych. Zresztą teraz już nie trzeba będzie specjalnie nocy zarywać, bo chyba tylko jedno spotkanie gdzieś się tam będzie odbywać o 3 czy 4 polskiego czasu. No teraz już jesteśmy w tym miejscu, kiedy są ćwierćfinały, półfinały, później finał i mecze zaczynają się o jakichś ludzkich porach. Na przykład dzisiaj o 21:00 Hiszpania zagrała z Belgią w ćwierćfinale. Jutro będzie pojedynek czarnego konia tych mistrzostw, czyli Norwegii z Anglią i ten mecz o 23:00, ale sobota to jeszcze da się przeżyć. Ciekawe, komu wy kibicujecie. Ja trzymam kciuki za Anglików. Myślę, że należy im się. Oni wielokrotnie gdzieś tam próbowali, no ale zazwyczaj to inni zdobywali mistrzostwa, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Trzymamy kciuki za dobrą grę, za mało pomyłek sędziowskich, bo tym ostatnio głośno, jeżeli chodzi o mistrzostwa, za to, żeby padało dużo bramek i żeby wszyscy kibice mieli radość z tego mundialu w Stanach, w Meksyku, w Kanadzie, bo to tam odbywają się mecze. Za 25 minut 14 na antenie Radia Plus, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman. Później będzie Various Monks, zanim zrozumiesz, no i zespół U2. Fantastycznie zapowiada się najbliższych kilkanaście minut na naszej antenie. Zapraszam, zostańcie z latem, z nutą nostalgii. W Radiu Plus!

0: Jeden z moich ulubionych zespołów YouTube. Tym bardziej cieszę się, że od czasu do czasu mam okazję wam zagrać jeden z ich przebojów. I Still Haven't teraz na naszej antenie. Za 13 minut 14, piątkowe popołudnie, lato z nutą nostalgii. Czego chcieć więcej? Może trochę wyższej temperatury. Spokojnie, od tego weekendu ma zacząć robić się coraz cieplej, więc jak planujecie coś na jutro, no to już spokojnie można raczej szukać letnich ciuchów niż jesiennych. Na antenie Radia Plus za chwilę Tarzan Boy, Baltimora, Del Shannon, później się pojawią, no i o 15 najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie

0: postem Von Halski wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Za 3 minuty godzina 15. Już za chwilę w Radio Plus serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. To już bliżej końca dnia pracy niż dalej, więc mam nadzieję tylko i wyłącznie będę poprawiać wam humor. Rozpoczniemy od piosenki Eni. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
6: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeżdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
5: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
7: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
6: To jakbyś nie był tam wcale.
5: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
8: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Kraków.
1: Prokurator generalny skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości. Na koniec roku inflacja będzie wynosić mniej niż 3%, twierdzi NBP. Komórkami z nosa załatano chore kolano. Innowacyjna operacja w Krakowie. Jest 15. Marcin Bartnik. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości. Arkadiusz Myrcha zapowiedział, że sam zrzeknie się przywileju poselskiego. Napisał w mediach społecznościowych, że nie zamierza uchylać się od odpowiedzialności za naruszenie ciszy przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. To był mój błąd, podsumował. Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Wnuczka, jej mąż i kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka. Zapadł wyrok w głośnej sprawie z Gdańska.
2: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, Kamil N., którego rola polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności.
1: Informował Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok jest nieprawomocny. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym spadki. Takie perspektywy dla inflacji oraz naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O tym Krzysztof Płowecki.
3: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
4: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
3: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
3: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
1: O inflacji, ale nie tylko, opowiadał Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Komórkami z nosa zatkali chore kolano. Innowacyjny zabieg naprawy chrząstki stawowej przeprowadzono dziś w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. U pacjentki wycięto fragment przegrody nosowej i wszczepiono do uszkodzonego kolana.
5: W znieczuleniu miejscowym pobieramy fragment małej chrząstki z przegrody nosowej, około 1 cm kwadratowego, który nam namnażany jest w laboratorium. Uzyskujemy przeszczep wielkości mniej więcej 16 cm kwadratowych, no i później jest to następnie wszczepiane do stawu kolanowego.
6: Czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
5: Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
1: Tłumaczył dr Paweł Skowronek, chirurg ortopeda szpitala Żeromskiego. Przeszczep komórek odbył się bez komplikacji, a pacjentka czuje się dobrze. Zabieg obserwowała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Policja ustaliła tożsamość i zatrzymała 15-latka, który z dużą prędkością jechał rowerem elektrycznym po bulwarach wiślanych w Krakowie. Nagranie niebezpiecznego przejazdu, podczas którego nastolatek o włos minął rodzica z małym dzieckiem, kilka dni temu obiegło internet. Choć sprawca jest nieletni, może mu grozić wysoki mandat. Barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty to czeka podczas 12 międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Festiwal na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny regionu. To 8 dni pełnych muzyki i tańca. Na scenach w Myślenicach w Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów z 4 kontynentów.
8: W tym roku bardzo mocno reprezentowana jest Ameryka Południowa, ponieważ mamy 5 zespołów z Ameryki Południowej. To Meksyk, Paragwaj, Ekwador, Panama oraz Chile. Oprócz tego USA, z Ameryki Północnej, z Europy 3 zespoły. To Serbia, Rumunia oraz Węgrzy, no i z Azji Tajwan.
7: Mówił Tomasz Pawlak, dyrektor artystyczny wydarzenia. Festiwal rozpocznie się w poniedziałek, a patronuje Radio Plus. A na koniec prognoza pogody. Zerkam na radiowy termometr. Maksymalnie 20 stopni i cieplej nie będzie. Sporo słońca. Synoptycy na dzisiaj nie zapowiadają opadów deszczu, więc śmiało można planować aktywność na świeżym powietrzu po pracy. Weekend ciut cieplejszy. Jutro do 24 stopni, ale już z przelotnymi opadami deszczu. Upalnie ma być w przyszłym tygodniu. W poniedziałek 26 stopni.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Jest 6 minut po 15. Enya na początku, później 2 plus 1, Chesney Hawkes i London Beat to propozycje startującej właśnie kolejnej godziny popołudniowego programu Radio Plus.

0: przy tej piosence Noga Sama Chodzi to formacja London Beat. Podobno na początku nazywali się tylko Beat, no ale okazało się, że jest mnóstwo zespołów, które tak samo się nazywają, dlatego nazwę zmienili na London Beat. Noga Sama Chodzi przy tej piosence. Takie wewnętrzne przeboje dzisiaj po 20. Przypominam, prywatka Marka Sierockiego w wakacje generalnie codziennie, no ale dzisiaj będzie dłużej, no bo wiadomo, w piątek, więc pewnie będzie okazja nieco dłużej się pobawić. Zapraszam na prywatkę po 20, a za moment wracamy tam, gdzie byliśmy. Zbigniew Wodecki na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i kofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Mega Paka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Polaków nie ma, o przepraszam, a jednak jest Polak. Oczywiście nasz eksportowy sędzia Szymon Marciniak. Sędziował znaczy dwa mecze chyba w tej fazie grupowej. No i cisza i nic się nie dzieje. Żadnego ćwierćfinału. Niektórzy myśleli, że może po prostu FIFA go odstawiła na boczny tor, a tymczasem fachowcy mówią, że Marciniak jest trzymany na jeden z tych najważniejszych zbliżających się meczy, że być może będzie to półfinał, a nawet jest szansa na finał. Podobno gdyby Francja z Anglią grały w finale, no to wtedy Szymon Marciniak musiałby na 100% sędziować ten mecz, no bo tam wtedy odpadają sędziowie z Francji i z Wielkiej Brytanii, no bo wiadomo, nie mogliby sędziować meczu z krajów własnych, więc Szymon Marciniak wtedy poprowadziłby finał i to chyba byłaby pierwsza sytuacja, że ten sam sędzia sędziuje dwa razy finał Mistrzostw Świata. No trzymamy kciuki, żeby nasz Polak, nasz akcent na tym mundialu być może w samym finale się pojawił. W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking teraz. Ach, to jest klasyka. To był zespół. Oni naprawdę przeszli do historii muzyki i ciągle chętnie sięgam po ich piosenki. Później John Secada i Kombi na zegarze 23 minuty do 4:00.

0: To charakterystyczne brzmienie, te klawisze, to oczywiście Kombi Black and White na antenie Radia Plus. 13 minut do czwartej, jak ktoś o 16 kończy pracę, to pakujcie się, nie czekajcie, ten kwadrans nikogo nie zbawia, można zacząć już weekend. No jeżeli ktoś do piątej w pracy, to jeszcze trochę. U nas oczywiście przeboje dla Was, Nicy Daka, O Carol i Tina Turner. Już za parę minut, a później serwis informacyjny.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny

0: To piosenka z filmu Jamesie Bondzie, Tina Turner, GoldenEye na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 16. O 4 mamy dla Was najważniejsze informacje, a później nasze kolejne pozycje programowe Madonna, między innymi muzycznie, więc zapraszam, zostańcie z nami, spędźcie to piątkowe popołudnie z Radiem Plus.
1: Reklama. Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
3: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 6,99 za kilogram. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Śmietana 18% 400 gramów piątnica 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Mężczyzna uzbrojony w kastety zaatakował policjanta w Warszawie. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Grecji po zbiciu szyby krótko po starcie. Na Pomorzu Zachodnim powołano sztab kryzysowy po pojawieniu się pumy w okolicznych lasach. Jest 16. Marcin Bartnik. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na Ursynowie. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
2: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
1: Wyjaśniał Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanych policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo. Chwilę grozy na pokładzie samolotu Ryanaira w Grecji. Maszyna zawróciła po pęknięciu szyby w czasie lotu do Niemiec i lądowała awaryjnie. Boeing wystartował z Saloniki, miał lecieć do Monachium. Po starcie kilka tysięcy metrów nad ziemią rozległ się huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Jeden ze świadków powiedział, że głowa i ramiona siedzącego obok mężczyzny wystawały przez rozbite okno. Na szczęście pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go do środka. Ostatecznie obywatel Serbii został przewieziony do szpitala po awaryjnym lądowaniu maszyny. Nagrania opublikowane w internecie pokazują opuszczone maski tlenowe oraz panikę, która wybuchła na pokładzie. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach w okolicach Kasinki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
3: Kluczowe działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem pozostaje schwytanie drapieżnika żywego. W jego odnalezieniu pomagają drony oraz fotopułapki rozmieszczone w lasach. Wiadomo już, że po zakończeniu akcji zwierzę trafi do poznańskiego zoo.
1: A to nie pierwsze poszukiwania drapieżnika w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Strachominie. Wówczas drapieżnika nie udało się zlokalizować i odłowić.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kapryśnej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje, ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
4: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
1: Tymczasem zdaniem pana Macieja Chlewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon dopiero przed nimi. Po 15 listopada w Trójmieście zawsze jest full, mówi.
5: Rok rocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
1: Zdaniem synoptyków w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą 25 stopni Celsjusza.

0: Reklama.
1: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
2: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
1: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
11: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Wadowija, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim, e-bilet i bilety na Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
10: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płócenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Na razie nieznane są motywy zbrodni. Jutro 19-latek z Jędrzejowa ma usłyszeć zarzut zabójstwa 29-latki. Na A4 wciąż ruch blokuje turbina wiatrowa, która spadła z ciężarówki. Wieczorem drugi ćwierćfinał na Mundialu. Hiszpania zagra z Belgią. Jest 17. Marcin Bartnik. Jutro ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Chodzi o 19-latka zatrzymanego w sprawie zabójstwa 29-latki w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. Natychmiast zarządzono poszukiwania sprawcy.
2: Te czynności bardzo intensywnie prowadzone w nocy doprowadziły do ustalenia osoby sprawcy i jego zatrzymania już w niecałe 4 godziny od momentu, kiedy funkcjonariusze zostali powiadomieni o tym zdarzeniu.
1: Mówił Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Jutro 19-latek będzie przesłuchiwany i najpewniej usłyszy zarzuty. Ważne informacje dla kierowców na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Na jezdnię w kierunku Korczowej z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Trwają przygotowania do usunięcia masztu. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co się teraz dzieje na podkarpackim odcinku A4?
3: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową numer 97 pozostają zamknięte. Kolejnym etapem będzie podniesienie i zabezpieczenie elementu turbiny.
4: Po tym załadowaniu ta turbina zostanie odtransportowana.
3: Powiedział mi Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
1: Tomasz Widak, dziękujemy za relację. Pamięć o tym miejscu powinna jednoczyć ludzi, mówił w trakcie obchodów 85. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem naczelny rabin polski Michael Szudrich. Przy pomniku upamiętniającym pomordowanych odmówiono modlitwy i złożono kwiaty.
5: Setki niewinnych obywateli Polski, wiarę w judaizm, był zabity. To jest okazja dla nas żałować razem i pamiętać. Jest opozycja dla naszej ceremonii, która jest modlitwy. Staram się pomyśleć, co to znaczy być przysiewką modlitwy. Kto wie, być może za rok my mogę modlić wszyscy razem.
1: Mówił rabin polski Michael Szudrich. Według śledztwa IPN-u za zbrodnie na Żydach odpowiedzialna jest grupa miejscowej ludności polskiej, inspirowanej przez Niemców, mówi Paweł Kornacki z IPN-u.
6: Była to zbrodnia zorganizowana, przeprowadzona w znacznej części przez Niemców, którzy wzięli udział miejscowi, znaczy Polacy, mówiąc krótko. Natomiast gdyby nie było okupacji niemieckiej, gdyby nie było tu Niemców, do takiej zbrodni by nie doszło i to jest jakby istota rzeczy.
1: Na miejscu działacze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna ustawili własny kilkumetrowy krzyż z tablicą upamiętniającą ofiary. Jako winnych pogromu wskazują zbrodnicze totalitaryzmy niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś na Mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente spodziewa się trudnego pojedynku. Belgia to bardzo silna drużyna z zawodnikami grającymi w Hiszpanii, Anglii, Portugalii, Francji i Niemczech, przyzwyczajonymi do zdobywania tytułów i walki o nie. Z kolei klasę Hiszpanów docenia belgijski napastnik Romelu Lukaku.
7: To Hiszpania spod ich.
1: Hiszpania naprawdę gra totalny futbol, zero straconych bramek, w ofensywie są bardzo dobrzy, więc trzeba krótko mówiąc rozegrać idealny mecz na pewno, żeby awansować. Mecz Hiszpania-Belgia o 21 czasu polskiego. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale czeka już reprezentacja Francji.
8: Cztery minuty po 17:00, Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Naiwne pytania na początek, a za chwilę powiem, czym zajmiemy się w magazynie reporterów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W szpitalu imienia Żeromskiego lekarze wszczepili pacjentowi chrząstkę z nosa do kolana. Będziemy mówić o tym innowacyjnym zabiegu już za kilka minut. Spytamy też, jak postępuje modernizacja linii kolejowej Kraków-Batowice. Dzisiaj miał miejsce techniczny przejazd drezyną właśnie tamtędy. Przytulisko świętego brata Alberta w Krakowie apeluje o pomoc. Utrzymanie kuchni wiąże się z ogromnymi kosztami. A Polacy drużynowo obronili złoto w Mistrzostwach Europy w showdownie. I o tej dyscyplinie i o tych medalach także mówić będziemy. Takie są nasze plany na dzisiejszy magazyn reporterów.
2: I'm nothing special, in fact.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Komórkami z nosa załatano chore kolano. Taki innowacyjny zabieg naprawy chrząstki stawowej przeprowadzono w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie. Pacjentce wycięto fragment przegrody nosowej, namnożono komórki i wszczepiono je do uszkodzonego kolana. Taka metoda w przyszłości może być alternatywą dla endoprotezy.
2: Doktor nauk medycznych Paweł Skowronek, jestem lekarzem, chirurgiem ortopedą, pracuję w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Jesteśmy przed zabiegiem wszczepienia chrząstki, która została pobrana z przegrody nosowej, namnożona w laboratorium, będziemy ją wszczepiać do stawu kolanowego. Brzmi to dosyć zaskakująco, nie tylko dla pacjentów, ale też części lekarzy, ale jeżeli się spojrzy z punktu widzenia biologicznego, to jest to, można powiedzieć, dosyć ciekawe, dlatego że chrząstka z przegrody nosowej oraz chrząstka w stawie kolanowym mają zbliżone pochodzenie biologiczne. Z tą różnicą, że chrząstka z przegrody nosowej lepiej, można powiedzieć, chętniej się namnaża w porównaniu do takiej chrząstki ze stawu kolanowego i ma bardziej stabilny, można powiedzieć, fenotyp, nie ulega zmianie w trakcie namnażania.
3: Paweł Papież, jestem lekarzem kierującym oddziałem otolaryngologii Szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Pacjenci, którzy się deklarują na udział w programie, który ma poprawić funkcję stawu kolanowego, mają pobierany materiał chrzęstny z przegrody nosowej. Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Pobieramy około 1 cm2 chrząstki w miejscu najbardziej bezpiecznym dla pacjenta, czyli takim, który nie wpłynie na zaburzenie oddychania przez nos, nie uszkodzi funkcji nosa, a również nie spowoduje jakiegoś zniekształcenia. To jest około 1 cm2, jeżeli porównamy to do całej powierzchni chrząstki czworobocznej, to jest około, chrząstka mniej więcej ma od 5 do 8 cm2, czyli powiedzmy 1/5, 1/8 powierzchni, co, tak jak powiedziałem, nie stanowi zagrożenia, nie wpływa na zaburzenia oddychania.
2: Cała procedura wygląda w ten sposób, że w znieczuleniu miejscowym pobieramy fragment małej chrząstki stawowej, chrząstki z przegrody nosowej, około 1 cm2, który namnażany jest w laboratorium, to trwa około 4 tygodni, a następnie uzyskujemy przeszczep wielkości mniej więcej 16 cm2, no i później jest to następnie wszczepiane do stawu kolanowego po 4 tygodniach od namnożenia. To już jest nasz kolejny zabieg. Wykonaliśmy już kilka tych zabiegów. Nasz ośrodek działa w ramach pewnego takiego konsorcjum naukowego, grantu naukowego, wieloośrodkowego, europejskiego. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzący to badanie. Jest to projekt, który trwa już dosyć długo, bo praktycznie od 20 lat trwają prace. To są kolejne etapy. Jest to grant naukowy, w którym bierze w sumie około 12 ośrodków z takich ośrodków uniwersyteckich i badawczo-naukowych. Jest to organizowane w ramach też grantu unijnego, w ramach Horizon, z którego jest to finansowane.
4: Czy fakt, że przeszczepiamy de facto część naszego ciała, to jest coś bezpieczniejszego dla pacjenta? Zastępujemy jakoś takie mechaniczne, metalowe części? Jak to wygląda?
2: Tak, problem uszkodzeń chrząstki stawowej jest dosyć dużym i złożonym problemem, dlatego że chrząstka słabo regeneruje. To jest cały kłopot, można powiedzieć, leczenia. Uszkodzenia chrząstki prowadzą w perspektywie czasu do rozwoju zmian zwyrodnieniowych. I rzeczywiście dotychczasowe metody, zwłaszcza w obrębie stawu rzepkowo-udowego, który jest złożony biomechanicznie i są dosyć duże siły ścinające, są mało efektywne. Natomiast oczywiście na końcu zawsze jest endoproteza, sztuczny staw. Natomiast ta metoda daje możliwość odtworzenia chrząstki, no i można powiedzieć układu czy anatomii stawu. W tym wypadku akurat my pracujemy nad stawem rzepkowo-udowym. Mamy dwie grupy pacjentów, czy w ogóle to jest dla pacjentów między 18 a 70 roku życia, ale można powiedzieć, że są dwie grupy pacjentów. Młodszych pacjentów, gdzie są uszkodzenia chrząstki stawowej bardziej, natomiast u osób starszych zazwyczaj są już zmiany zwyrodnieniowe. I my teraz porównujemy tą nową metodę z metodami standardowymi, czyli stosowaniem u młodszych pacjentów różnego rodzaju membran kolagenowych, a u starszych pacjentów endoprotez. Czyli porównujemy, która metoda jest bardziej skuteczna.
4: Czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
2: Trudno powiedzieć jeszcze jednoznacznie, bo to jest pewien początek drogi. Jest to niewątpliwie rewolucyjna metoda i budząca duże nadzieje na przyszłość. Będziemy to obserwować. Jeżeli to się potwierdzi, te wszystkie wstępne wyniki badań, które są bardzo dobre, być może jest szansa, może nie dla wszystkich pacjentów, bo patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna i nie każdą patologię niestety da się biologicznie wyleczyć, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
1: Przeszczep komórek odbył się bez komplikacji, pacjentka czuje się po zabiegu dobrze. A zabieg obserwowała i dopytała o szczegóły nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Osiemnaście minut po 17:00.

0: Reklama.
1: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
2: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
1: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Reklama.
9: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: Już nie będzie tak jak dotąd, że były tylko dwa perony. Teraz będą cztery perony i kładka. Stacja kolejowa Kraków-Batowice, można powiedzieć, przechodzi metamorfozę.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Trwają intensywne prace modernizacyjne w ramach przebudowy linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków-Główny Tunel. Na nowej stacji Batowice pojawią się nowoczesne wiaty, ławki, tablice informacyjne. Będzie szybciej, bezpieczniej i komfortowo.
2: Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Stacja kolejowa Kraków-Batowice przechodzi gruntowną modernizację, wielką metamorfozę. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę na modernizację linii kolejowej Kraków-Główny Tunel, gdzie wymieniamy część torów, wymieniamy sieć trakcyjną, instalujemy nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W ramach tej inwestycji mieliśmy zmodernizować jeden z peronów na stacji kolejowej Kraków-Batowice, ale ze względu właśnie na te perspektywy rozwojowe postanowiliśmy rozszerzyć ten projekt i stacja Kraków-Batowice zyska dwa dodatkowe perony i kładkę. To są rzeczy, które zostały dołożone do tej pierwotnej inwestycji. Kładka pozwoli też na łatwe dostanie się z ulicy Szmaragdowej na drugą stronę linii kolejowej.
3: Andrzej Lipski, ja jestem dyrektorem Polskich Linii Kolejowych Zakład Krakowski. Dzięki tym dodatkowym peronom będziemy mogli równolegle pociągiem regionalnym, na przykład kolei małopolskiej, zatrzymać się przy jednej z krawędzi i obsługiwać. Ludzie będą wysiadali, wsiadali, a po pozostałych torach może mknąć pociąg Intercity, który się tutaj nie zatrzymuje, do Krakowa. Dzięki nowoczesnym rozjazdom, torom redukujemy tą największą bolączkę. My mieliśmy tutaj dość sporo awarii związane z tym, że to była już dość wysłużona linia kolejowa. W tej chwili, mając nowe systemy, nowe sterowanie ruchem, mamy bezawaryjność, mamy bezpieczeństwo i mamy większą przepustowość.
4: Kod Łukasz, naczelnik sekcji eksploatacji w Krakowie.
5: Tutaj w stacji Batowice jeszcze niedawno mieliśmy urządzenia sterowania ruchem kolejowym, pamiętające lata 20. poprzedniego stulecia. Dzisiaj zabudowaliśmy nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, komputerowe. No i one oczywiście w pierwszej kolejności pozwalają nam na zwiększenie przepustowości w stacji, ale co drugie, a pewnie ważniejsze, zwiększają nam bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego, bo eliminują nam możliwość powstawania błędów ludzkich.
6: Łukasz Krzysztofik, dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego.
7: Z jednego miejsca wiele osób, cały zespół będzie mógł nadzorować, kierować, sterować, dbać o bezpieczeństwo podróżnych na linii od Krakowa do Miechowa, a dalej do Warszawy przy współpracy z innymi centrami sterowania ruchu.
8: Co aktualnie dzieje się na budowie?
2: Jesteśmy po modernizacji peronu numer 1 i 2 i teraz wykonawcy pracują przy drugiej części stacji. Budują peron numer 3 i 4, a także budują kładkę.
8: Co zmieni ta przebudowa?
2: Cała stacja, co też bardzo ważne, będzie w pełni dostosowana do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Także no tutaj ten dostęp do kolei będzie znacznie ułatwiony. To wpłynie na rozkład jazdy pociągów, które kursują w kierunku linii numer 8. Teraz ze względu na te prace, ze względu na to, że mamy jeden tor kolejowy, mamy duże zmiany w organizacji ruchu pociągów, które jadą z Krakowa w kierunku Miechowa czy Kielc. Po zakończeniu prac wszystkie pociągi będą jeździć już tędy po nowoczesnej linii.
5: Stacja Batowice w zasadzie będzie posiadała wszelkie argumenty ku temu, żeby stać się takim nowoczesnym węzłem przesiadkowym dla północnego Krakowa i okolicznych miejscowości.
7: Mamy renesans w kolei i warto inwestować w kolej, warto dokładać nowe połączenia kolejowe.
0: Prace modernizacyjne na stacji Kraków-Batowice mają się zakończyć za kilka tygodni. Inwestycja Polskich Linii Kolejowych realizowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Skaldowie w Radiu Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Przytulisko świętego brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Skawińskiej w Krakowie. Każdego miesiąca potrzebuje około 16 tysięcy złotych na utrzymanie kuchni i stołówki dla swoich podopiecznych. Każdego dnia wydawane są tu posiłki dla ponad 70 mieszkańców, którzy znaleźli schronienie w trudnym momencie życia. Zakup produktów spożywczych, opłaty rachunków, wypłacanie wynagrodzeń kucharzom, to wszystko staje się problemem. Placówka apeluje o wsparcie.
2: Brat Jan Januś, Albertyn, kierownik przytuliska dla bezdomnych w Krakowie. Przytulisko pomaga osobom doświadczającym bezdomności, które zgłaszają się tutaj po to, aby tą swoją sytuację zmienić. Zapewniamy im 3 posiłki dziennie, miejsce do spania, mają gdzie się umyć, gdzie wyprać sobie rzeczy. Mogą stąd wyjść, szukać pracy.
3: Czym jest stołówka dla mieszkańców przytuliska?
2: Stołówka jest takim sercem naszego domu. Mogą w spokoju zjeść, mogą porozmawiać między sobą, tam się budują relacje. Tam tak naprawdę spędzają sporą część tego czasu w ciągu dnia. Jest to tak jak w każdym domu, takie miejsce właśnie, gdzie tam się takie tworzy ogniska domowe, jakieś takie ciepło, no i właśnie tam jest taka luźna atmosfera, gdzie można swobodnie porozmawiać. Widzą też potrzeby drugich, pomagają tym osobom, które są niepełnosprawne, tam przynieść ten posiłek, usłużyć im w jakiś sposób, więc tam się też uczą bycia ze sobą i służenia sobie nawzajem.
3: Co będzie dzisiaj na obiad?
4: Dzisiaj będzie pieczarkowa na zupę, a na drugie będzie kalafior, sałatka, ziemniaczki. Potem damy śmietanę, damy przyprawy, wszystko, żeby było ze smakiem.
3: Jak funkcjonuje stołówka?
2: Zatrudniamy tutaj 3 panów, którzy przygotowują te posiłki. Wszyscy są byłymi mieszkańcami tego domu, kiedyś korzystali z jego pomocy. Dzisiaj już są na drodze takiej do samodzielności. Posiłki przygotowane są w zasadzie już od 6 rano, czyli zaczyna się od tego, że panowie, którzy tutaj mieszkają, mają taki dyżur, przychodzą na obierak, przygotowują warzywa. Potem panowie kucharze tam już z tego robią konkretne posiłki, czyli śniadania, obiady, kolacje. Jest osoba, która obsługuje zmywak, czyli sprząta po tym wszystkim. To też jest dyżur kilku mieszkańców, którzy się tym dzielą, tą pracą. Posiłki są wydawane w określonych porach. To ma uczyć takiej systematyczności, że to nie jest wszystko dostępne tak stale, tylko trzeba się do czegoś dostosować, uczyć jakiegoś planu dnia. Mamy też takie piękne kwiaty tam poustawiane od niedawna, które wolontariusze nam dostarczyli, więc staramy się też o taką estetykę tam zadbać.
3: Potrzebujecie wsparcia? Na co potrzebne są pieniądze?
2: Pieniądze są potrzebne właśnie na opłaty wynagrodzeń naszych panów, którzy przygotowują te posiłki, na produkty żywnościowe, na opłatę mediów, na wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne, aby ta kuchnia, no i ta stołówka w efekcie mogła funkcjonować. Finansowane jest to w taki sposób, że dostajemy dotację z miasta, ale ona pokrywa tylko część kosztów. Znaczną część musimy pokryć sami. Miesięcznie wychodzi około 16 tysięcy. To jest kwota i tak stosunkowo niewielka, biorąc pod uwagę ilość mężczyzn, których musimy tu wyżywić. Dużo produktów dostajemy od darczyńców, no ale właśnie są rzeczy, które musimy już płacić. Ta kwota jest tym, czego potrzebujemy, aby w ciągu miesiąca ta kuchnia mogła funkcjonować. Brat Albert miał takie powiedzenie, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i którego każdy może podejść i wziąć tyle, ile potrzebuje, aby się nakarmić, więc jakby ten aspekt właśnie karmienia ludzi jest pierwszą formą pomocy i bez tego się nie da ruszyć, dlatego to jest tak ważne. Te pieniądze rzeczywiście są nam potrzebne, dlatego też jeżeli Państwo mieliby taką możliwość, chęć wesprzeć nas, no to serdecznie do tego zapraszamy.
1: Wesprzeć można wpłacając datki na internetową zbiórkę pieniędzy albo na konto bankowe. Przypomnę, chodzi o przytulisko świętego brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy Skawińskiej w Krakowie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zbliża się 12. międzynarodowe spotkanie z folklorem. Międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem. Odbędą się one od poniedziałku 13 do 20 lipca. Ten festiwal na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny naszego regionu. 8 dni pełnych muzyki i tańca. Na scenach w Myślenicach, Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów z 4 kontynentów. Będzie okazja poznać bogactwo kultur z różnych stron świata i ich tradycje.
2: Robert Belica, zastępca burmistrza miasta i gminy Myślenice, dyrektor organizacyjny Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. To już cykliczne wydarzenie, już praktycznie 12. edycja wielkiego ogólnoświatowego festiwalu, gdzie zapraszamy do Myślenic, do Małopolski zespoły z różnych stron świata. Zamysłem jest to, aby przede wszystkim integrować, ale pokazać również różnorodność kultur, barwność folkloru różnych narodowości poprzez taniec, śpiew, a również poprzez smaki, jakie tworzą w kuchniach swoich regionów, swoich krajów.
3: Co odbędzie się podczas festiwalu w tym roku?
4: Pawlak Tomasz, dyrektor artystyczny Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. W tym roku bardzo mocno reprezentowana jest Ameryka Południowa, ponieważ mamy 5 zespołów z Ameryki Południowej. To Meksyk, Paragwaj, Ekwador, Panama oraz Chile. Oprócz tego USA, z Ameryki Północnej, z Europy 3 zespoły. To Serbia, Rumunia oraz Węgrzy. No i z Azji Tajwan. Nie może też zabraknąć reprezentantów tutaj Myślenic z Małopolski, czyli zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka. Oprócz koncertów folklorystycznych zespołów, które przyjechały do nas z całego świata, które odbędą się na deskach sali widywskiej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, to szereg warsztatów odbywających się w Muzeum Niepodległości, także w Mokisie. To są oczywiście wydarzenia na głównej scenie, czy wielkie koncerty, a oprócz koncertów folklorystycznych jeszcze Gwiazda Wieczoru, to jest koncert Wojtka Szumańskiego, koncert zespołu Zazula.
2: Musimy zaznaczyć, że mamy również sceny wyjazdowe i w Krakowie, i w Krynicy Zdroju. Przyjeżdżają do nas ludzie, którzy znają ten festiwal z różnych zakątków Polski, ale mamy również sygnały, że przecież i z Europy nas odwiedzają. Wszyscy ci miłośnicy folkloru mogą nas odwiedzić i tak się też dzieje.
3: Będą też parady.
4: W Myślenicach będzie parada. Oczywiście zapraszamy wszystkich do Myślenic na piękny korowód, barwny korowód, głośny korowód, ale oprócz tego też w Krakowie będzie parada wyruszająca spod Galerii Krakowskiej oraz koncerty właśnie na placu przy Galerii Krakowskiej.
3: Dlaczego warto poznać te kultury, zobaczyć, doświadczyć tego folkloru?
4: Folklor to sposób na życie, to jest coś, co łączy. Folklor nigdy nie dzieli. Folklor jest czymś, co spaja nasze narody. My wszyscy prezentujemy swoje kraje, prezentujemy nasz dorobek, naszą tożsamość, natomiast razem zawsze się wspieramy, nigdy nie rywalizujemy ze sobą. To jest coś, co tylko łączy, nigdy nie dzieli.
2: Warto przyjechać na ten festiwal, ponieważ na mapie, myślę, festiwali europejskich, a przede wszystkim polskich, piastuje on takie dość pokaźne miejsce, zważywszy na to, że te zespoły pokazują różnorodność swoich kultur. I tego mieszkańcy Małopolski, ale również goście nas odwiedzający są bardzo spragnieni.
3: Dlaczego ten festiwal jest wyjątkowy?
4: To jest przynajmniej 10 zespołów zagranicznych, to jest 300 wykonawców, to jest cały szereg imprez, który trwa cały tydzień, także jest olbrzymia ilość wydarzeń, warsztatów, koncertów.
2: Nasz region Małopolski, Myślenice słyną z bogatej kultury. I tą bogatą kulturę również zapraszamy do Myślenic. W sercu Myślenic na rynku wystąpi szereg zespołów. I jeżeli chcecie Państwo poznać ich koloryt, ich śpiew, ich taniec, ich pokaźną kulturę, zachęcamy, byście tutaj przyjechali i poznali. Poznali ich język, poznali ich tradycje. To naprawdę wielkie święto kultur. Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszamy.
1: Uroczyste otwarcie festiwalu w poniedziałek o 17:00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Patronujemy temu festiwalowi. Będziemy o nim jeszcze przypominać.
5: Reklama.
6: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
11: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
14: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
5: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 3 medale zdobyła polska reprezentacja na Mistrzostwach Europy w showdownie. Mecze przez ostatni tydzień rozgrywane były właśnie w Krakowie. Biało-czerwoni obronili tytuł Mistrza Europy w zawodach drużynowych, a 2 brązowe medale zdobyli w konkurencjach indywidualnych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
2: Szymon Borkowski, trener reprezentacji Polski w showdown. 2 medale w kolorze brązowym, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni. No i tyle, walczymy dalej. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata World Games w Uzbekistanie, gdzie cel może być tylko jeden. Obrona tytułu Mistrzów Świata.
3: Adrian Suninka, członek kadry Polski. Ja jestem bardzo zadowolony i dumny z drużyny. Drużynowo znów pokazaliśmy, że nie jesteśmy łatwym przeciwnikiem, mimo tego, że był mały kryzys, bo było 30-27, 31 punkt kończyłby spotkanie. Udało się przeważyć, udało się zwyciężyć. Także wygląda na to, że Polska już od wielu lat ma patent na drużynowe spotkanie rangi międzynarodowej. Jeszcze więcej treningów, a może się uda złoto indywidualnie. No, niedosyt jest. Ja osobiście jestem zdenerwowany tym, że się nie udało w tym półfinale, bo naprawdę o włos, dosłownie o włos się nie udało przejść dalej. No, taki jest sport i takie życie sportowca.
4: Elżbieta Mielczarek, zawodniczka. Jestem bardzo zadowolona z wyniku. Wiadomo, mogło być lepiej, ale grałam z mistrzynią Europy, jak się okazało. Ja jestem zadowolona. Będzie więcej treningów, będę się starała przyłożyć bardziej, żeby poprawić wynik i mam nadzieję, że na Mistrzostwach Świata uda nam się zdobyć jakieś złotko.
2: Ja jestem bardzo dumny z tego, co zrobił Adrian, z tego, co zrobiła Ela, bo tyle potu, tyle krwi, ile na tym stole zostawili. Miałem przyjemność być na obu meczach o brązowy medal i naprawdę fantastyczne spotkania, czy spotkania wcześniej półfinałowe, przecież, gdzie właśnie Ela zmierzyła się z mistrzynią Europy, Elwiną. Fantastyczny mecz, gdzie tak naprawdę wyniki poszczególnych setów były absurdalnie wysokie. W showdownie gra się do 11, a tutaj sety się kończyły 16-14 i to właściwie każdy. Punkt za punkt, bramka za bramkę. No to był mecz godny finału. Obie zasłużyły na to, żeby wygrać. Wygrała Elwina, była lepsza. Wielkie gratulacje oczywiście dla Elwiny, która później w finale pokonała multimedalistkę Hanę Wilmi. Ale ja, tak jak powiedziałem, jestem bardzo dumny z tego, co Ela i Adrian zrobili, bo widziałem, ile oddali tego wysiłku, jak bardzo chcieli, jak bardzo się starali i te brązowe medale to jest naprawdę ogromny ich sukces.
5: Ale drużynowo chyba jest duma z tego, że udało się obronić ten tytuł, prawda?
3: No tak, ale to już zwielokrotnione obrony, że tak powiem. Tak jak mówiłem już wcześniej, mamy patent na drużynowe zmagania i pokazujemy to rok do roku, czy to na Mistrzostwa Świata, czy na Europę.
6: Piotr Niesyczyński, organizator IPSA 2026 Euro Championship. No ostatnie dni, no to tak naprawdę cała procedura, począwszy od odbioru zawodników, klasyfikacje medyczne, treningi, no i potem rywalizacja. Najpierw drużynowa, potem indywidualna, no ale cały czas dbanie o to, żeby wszystko według tych schematów, któreśmy sobie na początku założyli, się odbywało i wydaje mi się, że z dużym sukcesem możemy powiedzieć, że nie było żadnej wielkiej wtopy, także jesteśmy mega zadowoleni.
5: Polacy również z sukcesami, prawda?
6: No tak, 3 medale, troszeczkę mniej niż oczekiwali, bo słyszeliśmy, że 4, natomiast ja myślę, że to i tak duży sukces, no bo w każdej kategorii tak naprawdę, no i to mistrzostwo drużynowe utrzymane już któryś raz z rzędu, no to też jest ogromny sukces.
5: Złoto dla drużyny, brąz tutaj w tych zawodach indywidualnych, czy dzięki temu, że tutaj takie sukcesy w Krakowie, to ten Kraków stanie się trochę taką showdownową areną, jeśli chodzi o kolejne rozgrywki? Będziecie się o to starać?
6: Krajowo na pewno, bo mamy też już jakiś szlak przetarty i to jest coś, co warto gdzieś tam powielać i pokazywać. Natomiast w samej kwestii takiej sportowo-organizacyjnej, no to po ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej niewidomych, teraz showdown, no mamy taki plan, żeby 2031 rok był rokiem IPSA Games, czyli takiej dużej imprezy zrzeszającej wszystkie dyscypliny właśnie tej Międzynarodowej Federacji Sportu Niewidomych.
5: Krakowsko, jakie plany te najbliższe?
6: No jeszcze w listopadzie mamy Mistrzostwa Polski deblowe, także można przyjść też i poobserwować to krajowe podwórko, jak tutaj sobie gdzieś rywalizuje. Też mam nadzieję, że troszeczkę to, co tutaj się działo, przyciągnie większą liczbę tych debli, no bo na to cały czas się gdzieś tam czeka.
1: Showdown to dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących. Porównać można ją do tenisa stołowego albo cymbergaja.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ziemniak młody polski. 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
3: Magazyn reporterów dobiegł końca. Ulabienia. Karolina Suder przygotowały materiały do naszego dzisiejszego spotkania. Kolejny magazyn w poniedziałek od 17, bo do końca wakacji rozpoczynamy o 17. Po wiadomościach czekać na Państwa będzie Agata Petela. Ja w poniedziałek będę czekał. Bogdan Ingersleben. Kłaniam się.

0: chyba spotkasz, chcę w mieście. Ta cisza co gęsta jak noc.
1: Szef MONU odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej na Ukrainie. 38-latek z Lublina rzucił się z siekierą na policjantów. Turyści z Litwy utknęli w Tatrach po podpowiedziach sztucznej inteligencji. Jest 18. Marcin Bartnik, szef MONU, odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera się na Ukrainę. To na razie nieoficjalne doniesienia. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Tak zwana Krwawa Niedziela roku 43 to kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej, mówi dr Robert Derewenda, dyrektor lubelskiego IPN-u.
2: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
1: Według szacunków historyków w latach 43-45 na Wołyniu i Kresach zamordowano około 120 tysięcy obywateli RP. Rzucił się na policjantów z siekierą 38-latek z Lublina zatrzymany przez kontrterrorystów. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgewickiej. Na linii nasz reporter Arkadiusz Więsek, który zna szczegóły, jak wyglądała ta interwencja.
3: Do zdarzenia miało dojść około godziny 11, kiedy chwilę wcześniej agresor groził swojej matce śmiercią oraz zapowiadał odkręcenie gazu. Kobiecie na szczęście udało się uciec z mieszkania i wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano negocjatorów oraz policyjnych kontrterrorystów, mówi mi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
4: Po siłowym wejściu policjantów do mieszkania agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła jednego z funkcjonariuszy przed otrzymaniem ciosów.
3: Mężczyzna próbował jeszcze schronić się w łazience, gdzie ostatecznie został obezwładniony. Nawet w trakcie zatrzymania próbował ranić funkcjonariuszy nożem, który miał przy sobie. Jednak nikomu nic się nie stało.
1: Zatrzymany 38-latek trafił do aresztu. Szybsza i wygodniejsza kontrola na lotnisku Chopina to dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Pasażerowie nie będą musieli wyjmować z bagażu elektroniki czy płynów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
6: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż fast track.
5: Tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej, co ułatwia wykrywanie niebezpiecznych substancji nawet w mikroskopijnych ilościach. To z kolei pozwala zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
6: Teraz będzie można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
5: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich urządzeń na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
1: To był Krzysztof Płowecki. Turyści z Litwy zabłądzili w Tatrach po podpowiedziach sztucznej inteligencji. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to znaleźli się w bardzo trudnym terenie wspinaczkowym i ostatecznie zostali ewakuowani przez śmigłowiec Topru.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta, to zaplanowano na wtorek. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
8: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
1: Wśród Polonii tematem numer jeden jest także to, gdzie zamieszka Robert Lewandowski z rodziną.
8: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
1: Robert Lewandowski do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu 4-letniej umowy z FC Barceloną.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja uwielbiam słuchać tego utworu bardzo, bardzo głośno. Śpi, kochanie, śpi, Kaja i Goran Bregović.
1: Luz.
0: I tymi skocznymi bałkańskimi rytmami witam się z państwem. Rozpoczynamy najmilszą porę dnia, popołudnie, w dodatku piątkowe, weekendowe. Agata Petela, dzień dobry. Ja tylko dodam, że Kaja i Goran Bregović wypuścili tę słynną piosenkę i album w 1999 roku. Album zyskał status 7-krotnej platyny i sprzedano ponad 700 tysięcy płyt. Między innymi nabywcą byłam ja i ten krążek do tej pory mam i często do niego wracam. A dziś wróciłam do państwa z mnóstwem nagród. Mam między innymi książkę Paprykarz z Prodiża, czyli o dzieciństwie w kuchni PRL-u. Bardzo ciekawa książka, taka sentymentalna. Opowiem o niej już za kilka chwil. Do 20:00 mnóstwo nagród i propozycji na to, jak spędzić weekend. No to gramy i zaczynamy.

0: Together Forever, Rick Astley. To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Pamiętają Państwo smak zimnej kawy zbożowej z kotła, aromat paprykarza szczecińskiego i lekkość dmuchanego ryżu z torebki? Tak a propos, to ja taki ryż wczoraj dorwałam w sklepie i zrobiłam od razu sobie z czekoladą topioną. Szyszki, przypomniałam sobie nazwę. Wciąż tęsknią Państwo za blokiem czekoladowym? Jeśli tak, no to jesteście dziećmi PRL-u. No i książka, którą przyniosłam dziś do studia, jest właśnie dla was, a ta książka to Paprykarz z Prodiża Łukasza Modalskiego. Łukasz otwiera drzwi do przeszłości, gdzie podanie na obiad kotleta było heroicznym zwycięstwem. Pomarańcze pojawiały się tylko na Boże Narodzenie, a prawdziwy luksus miał smak Coca-Coli. Dzieciństwo upływało w cieniu kolejek i braku w zaopatrzeniu, za to z kluczem na szyi, historyjką z gumy Donald w kieszeni i wyjadaną wprost z opakowania orężadą w proszku. Czemu Prodiż pożądano równie mocno jak dziś Thermomixa? Dlaczego pojawienie się napoju gazowanego Ptyś i ketchupu było tak wielkim wstrząsem? Czym był Wołciel? Jak smakował krem sułtański? Dlaczego nie da się zapomnieć smaku dojrzałego pomidora na pajdzie chleba z masłem podanego w letni dzień? Aj, takich pomidorów to już nie ma. Bo choć problemy i absurdy były wtedy codziennością, to jak pisze autor, jednak na 1 maja zawsze świeciło słońce, lody bambino zwolna ściekały z patyka. Żółty napój pity z plastikowej torebki smakował światowo, mleczne koktajle zostawiały wąsy, a czereśnie jadło się prosto z drzewa. W domu czekał makaron z jabłkami lub ryż z truskawkami. No u mnie na odwrót, makaron z truskawkami, a ryż z jabłkami. Do wyboru na ciepło lub na zimno. Jeśli mają Państwo wspomnienia związane z kuchnią PRL-u, no to ja mam dla Was książkę Paprykarz z Prodiża, Łukasz Modelski, Dzieciństwo w kuchni PRL. Taka sentymentalna podróż do lat dzieciństwa. Luz plus, małpa, radio, myślnik plus.pl. Ta książka poleca się w wakacje do czytania. Jest też dobra na weekend, a Państwo mogą ją teraz zdobyć, pisząc do mnie na wspomniany adres mailowy. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Paprykarz, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Planujesz remont lub metamorfozę kuchni? To idealny moment, by zacząć. Tylko do 15 lipca w Black Red White. Meble kuchenne z kolekcji Family Line, Senso Kitchens, Milino i Unona Line. Kupisz nawet 50% taniej. W 20 wygodnych ratach 0%. Zacznij już dziś i stwórz kuchnię, o jakiej marzysz. Szczegóły u sprzedawców w salonach i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na 2 koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Padovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim, e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
1: Reklama.

smacznej Italii w muzycznej formie, czyli Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa w Radio Plus. A z Włoch przenosimy się do Hiszpanii, gdzie toczy się akcja filmu Niedziele i na ten film chcę Państwa zaprosić. Trwa bowiem wakacyjny cykl Lato z Rafaelem, w ramach którego widzowie mogą oglądać największe filmowe przeboje Rafael Film. A już w najbliższą niedzielę w kinie Kijów będzie można zobaczyć hiszpański hit Niedziele, laureata najważniejszych hiszpańskich nagród filmowych, zwycięzcę festiwalu w San Sebastian. To poruszająca opowieść o współczesnej rodzinie. Film przedstawia historię Ainary, inteligentnej nastolatki, stojącej u progu dorosłości, która odkrywa w sobie powołanie religijne i postanawia wstąpić do zakonu klauzurowego. Jej decyzja spotyka się ze sprzeciwem bliskich, zwłaszcza dominującej ciotki, a proces rozeznawania powołania staje się dla dziewczyny bolesnym doświadczeniem. Nie z powodu duchowych wątpliwości, nie, lecz braku zrozumienia ze strony rodziny. Niedziele to subtelna, mądra opowieść o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości oraz odwadze, by pozostać wiernym sobie nawet wtedy, gdy najbliżsi nie potrafią tego zrozumieć. Kto chce zobaczyć ten hiszpański obraz, który stał się prawdziwym hitem w Hiszpanii, niech szybko do mnie napisze na luz@radio-plus.pl. Film Niedziele do zobaczenia w kinie Kijów w niedzielę o godzinie 16, a ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie.

0: To Beata Kozidrak w Radio Plus.
1: Plus.
0: Wybitni artyści, wielowiekowa tradycja muzyczna i wyjątkowa przestrzeń jednego z najcenniejszych ośrodków historycznych na mapie Krakowa. Tak zapowiada się 52. edycja tynieckich recitali organowych. Ten festiwal prezentuje muzykę organową w szerokiej perspektywie historycznej od renesansu po repertuar współczesny. Tradycyjnie obok mistrzów organów pojawią się także cenieni instrumentaliści, tworząc takie kameralne spotkanie o wyjątkowym charakterze. A tegoroczna edycja rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w opactwie benedyktynów. Wystąpią profesor Marcin Szelest, zagra na organach, oraz profesor Zbigniew Pilch na skrzypcach. A program koncertu poświęcony będzie muzyce dawnej i repertuarowi związanemu z historycznymi źródłami muzycznymi dawnej Rzeczpospolitej oraz Europy przełomu XVI i XVII wieku. Już w niedzielę w opactwie benedyktynów w Tyńcu prawdziwa uczta muzyczna, tynieckie recitale organowe. Wstęp na koncerty jest biletowany, zatem polecam Państwu stronę ckpodgorze.pl. Tam więcej informacji na temat festiwalu i na temat biletów.
1: Reklama.
2: Wystartowały letnie rabaty w Black Red White. Tylko do 15 lipca. Stylowe meble i dodatki taniej nawet o 55%. A do tego 20 lat 0%. Odkryj też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel na co dzień. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
4: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
5: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
7: Już w niedzielę 26 lipca

0: od 15 piknik rodzinny. Dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Reklama.

0: Say You, Say Me i Lionel Richie w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: W piątkowe wieczory altana na plantach na skwerze Zbigniewa Wodeckiego staje się miejscem potańcówek. Tak będzie i dziś, dokładnie za 5 minut, o godzinie 19:00 wystartuje tam kolejna potańcówka dla wszystkich. Wstęp jest wolny. Zarówno początkujący, jak i zaawansowani mogą wskoczyć na parkiet, a jeśli na tym parkiecie nie będzie za dobrze szło, nogi będą się plątały, no to nie ma sprawy, nie ma problemu, bo na miejscu czekać będą profesjonalni instruktorzy, którzy podpowiedzą, doradzą i pokażą, jak tańczyć, żeby się świetnie bawić. Potańcówka potrwa do godziny 21:30. Przypominam, wstęp jest wolny i te potańcówki odbywają się co piątek, a w soboty altana należy do dzieciaków. O godzinie 11:00 rozpoczynają się tam koncerty dla dzieci. Gwarantuję, że milusińscy będą zadowoleni. Szczegółowy program tego, co jest grane w altanie, znajdą Państwo na stronie krakowskieforum.pl. Warto tam kliknąć i warto zaplanować sobie taką wizytę w altanie przy plantach. Lady Punk, mniej niż zero. Robimy głośniej. Można śpiewać, albo nawet trzeba, żeby się odstresować po ciężkim tygodniu.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Reklama.
3: Nazwał policję bojówką rządzącej partii. Będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Miały lecieć do Chorwacji na wieczór panieński. Kapitan wyrzucił je we Wrocławiu. Za 2 godziny drugi ćwierćfinał tegorocznego mundialu. Belgia zagra z Hiszpanią. Jest 19. Marcin Bartnik. Po burzliwych obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego przez Sejmową Komisję Etyki. Zapowiedziała to jej przewodnicząca Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej. Prezes PiS nazwał policję bojówką rządzącej partii po tym, jak funkcjonariusze nie pozwolili posłom jego partii złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.
4: Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją.
3: Do tych słów odniósł się premier Donald Tusk.
5: Pan Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Przykre, że zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską, ale zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. No, takie niegodne zachowanie politycznego warchoła.
3: Z kolei rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o uniemożliwienie uczczenia polskiej elity, której życie zostało brutalnie przerwane pod Smoleńskiem. Zamiast bezwzględnego więzienia, kary w zawieszeniu. Sąd apelacyjny w Białymstoku mocno złagodził wyroki w procesie pseudokibiców piłkarskich. Ponad 30 osób zostało prawomocnie skazanych na karę od roku do 2 lat w zawieszeniu na 3. Znaczne złagodzenie kary wynika, jak tłumaczył sędzia, z przedawnienia części czynów. Proces toczył się kilkanaście lat.
6: Sprawiedliwość po latach to żadna sprawiedliwość. Jest to porażka wymiaru sprawiedliwości. Totalna porażka. W chwili dokonania czynów byliście w wieku młodzieńczym, żeby nie powiedzieć szczenięcym. Teraz jesteście dojrzałymi ludźmi, żyjącymi, co jest istotne, bezkolizyjnie, jeżeli chodzi o prawo.
3: Podkreślał sędzia sądu apelacyjnego Jerzy Szczurewski. To jeden z największych i najdłuższych procesów w Białymstoku. Zamiast do Chorwacji wyleciały z samolotu. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia interweniowali w jednej z maszyn. Powodem było zachowanie 5 kobiet, które zakłócały porządek, nie słuchały poleceń obsługi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. 3 z nich były pod wpływem alkoholu. Decyzją kapitana kobiety zostały skreślone z listy pasażerów, a później ukarane mandatami. Nieoficjalnie wiadomo, że panie miały lecieć na wieczór panieński. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Zajrzał do niego Krzysztof Płowecki.
7: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
8: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
7: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
7: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
3: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: To będzie piłkarskie starcie wagi ciężkiej. W drugim ćwierćfinale mundialu Hiszpania zagra z Belgią. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Kto jest faworytem?
9: Hiszpanie to drużyna niepokonana od 35 meczów. W 1/16 finału tegorocznego mundialu podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Austrię, a w kolejnej rundzie wygrali z Portugalią. Z kolei Belgia z meczu na mecz się rozkręca. W fazie pucharowej mistrzostw pokonała po dogrywce Senegal, a potem USA, czyli współgospodarza turnieju. Dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią będzie trzecim starciem obu drużyn w historii mundialu.
10: To będzie trudny mecz dla jednych i dla drugich i jakby faworytem są oczywiście Hiszpanie, ale ja bym Belgów tutaj absolutnie nie skreślał.
9: Ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już reprezentacja Francji.
3: Pierwszy gwizdek o 21:00 czasu polskiego.
11: Luz plus.
12: Back for good, you take that. I tym rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz plus. Agata Petela razem do 20:00.

0: Touch Anything for Love, Meet Love w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Już poniedziałek ruszają międzynarodowe, małopolskie spotkania z folklorem. Myślenice będą najbardziej kolorowym miejscem na mapie Polski. To nie jest zwykły festiwal, to będzie podróż dookoła świata, na którą niepotrzebne są drogie bilety. Myślenice znów staną się domem dla artystów i to z kilku kontynentów. Czekają na nas widowiskowe tańce, hipnotyzująca muzyka i stroje, które, zapierają dech w piersiach. W tegorocznej edycji festiwalu wezmą udział grupy z Chile, z Ekwadoru, Meksyku, Panamy, Paragwaju, Rumunii, Serbii, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych i Węgier. A rolę gospodarza tradycyjnie pełni reprezentacyjny zespół pieśni i tańca Ziemia Myślenicka. Tak zróżnicowany skład gwarantuje widowiska na najwyższym poziomie. Od energetycznych tańców Ameryki Południowej po precyzyjne i barwne układy z Azji i Europy. Festiwal to wydarzenie, które żyje w wielu miejscach jednocześnie. Program został ułożony tak, by każdy znalazł coś dla siebie, a ten program znajdą Państwo na stronie festiwal.myślenice.pl. Warto tam kliknąć, żeby na przykład zaplanować sobie taką wycieczkę do Myślenic. A jeśli to dla kogoś za daleko, no to może zostać tu w Krakowie i może brać udział w festiwalu, bo festiwal również odbywać się będzie w Krakowie i w Krynicy. Ja chcę Państwu szczególnie polecić plenerowe show na scenie przy Galerii Krakowskiej. To już 16 lipca, czyli w przyszły czwartek, start o godzinie 16, ale najpierw przejdzie barwny korowód z Plant na plac Jana Nowaka Jeziorańskiego. Oczywiście można dołączyć do tego korowodu, a później o godzinie 16 na placu wielkie, kolorowe, folklorystyczne show, na które wszyscy są zaproszeni. Polecam Państwu też stronę festiwal.myślenice.pl. Warto tam kliknąć, a festiwal startuje, przypomnę, już w poniedziałek.

0: Mazowieca i Ryan Perry. To są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Wiele teatrów zakończyło już sezon artystyczny, a ja chcę Państwa zaprosić do Teatru Praska 52, który pozostaje otwarty dla widzów przez cały lipiec. A w repertuarze nie zabraknie inteligentnych komedii, z których teatr słynie. Na widzów czekają m.in. Stosunki prawne, Imię, jedna z popularnych współczesnych komedii, O kolacji, przy której polecą Iskry. W repertuarze również takie pozycje i tytuły jak Pozycje terapeutyczne, czy też Narzeczony mojej żony. A szczególne miejsce w repertuarze Teatru Praska 52 zajmuje komedia dell'arte. Właśnie tutaj działa jedyna w Polsce krajowa scena komedii dell'arte, dzięki której widzowie mogą regularnie spotykać się z tradycją włoskiego teatru maski sięgającą XVI wieku. No i już w ten weekend, w sobotę i w niedzielę o godzinie 19 przy Praskiej do zobaczenia doskonała sztuka, doskonały spektakl Oberża pod złamanym groszem. Zatem jeśli nie mieli Państwo jeszcze styczności z komedią dell'arte, no to czas nadrobić zaległości, wybierając się właśnie do Teatru Praska 52 w sobotę albo w niedzielę, tym bardziej, że mam dla Państwa zaproszenia na spektakl Oberża pod złamanym groszem, zatem piszcie do mnie na luz@radio-plus.pl. Ace of Base i Michael Jackson, to będzie grane już niebawem.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
9: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
1: Reklama.

0: Michael Jackson w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz taka mała kartka z kalendarza. Jutro, 11 lipca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. No i z tej okazji mam dla Państwa bardzo ciekawą książkę, prawdziwą, nowość wydawniczą. Książkę Stanisława Srokowskiego, Święcenie Noży, czyli nowe opowiadania kresowe. I to nie jest książka dla tych, którzy wolą unikać prawdy, jeśli staje się ona dla nich niewygodna. To jest książka napisana przez Polaka, który mieszkał na Wołyniu i przeżył, a niewielu się to udało. Stanisław Srokowski pisze o tej książce tak. To najbardziej osobiste moje opowiadania. Oczami małego chłopca i widzimy tutaj ukraińskie ludobójstwo na kresach. W tym chłopcu odbijają się moje przeżycia. Ból, cierpienie i lęki II wojny światowej. Przeżyłem bowiem tam piekło. Moja wieś została ograbiona i spalona. Zanim jednak to się stało, w domu zbierała się rada starszych, dziadkowie Piotr i Ignacy oraz wujowie Marian i Tośko i rozprawiali o najnowszych wydarzeniach, o tym, gdzie płoną polskie wsie, kto został zamordowany, a kto ocalał i żyje. A mnie cierpła skóra i uciekałem do psiej budy. I tę psią budę pokazał Smarzowski w filmie Wołyń. Wiele z tych opowieści wplotłem do książki, choćby historię święcenia noży, którymi banderowcy podcinali naszym rodakom gardła, czy wątek scyzoryka, którym chciał zamordować mojego kuzyna, jego ukraiński przyjaciel. Te i inne opowiadania ujawniają brutalną prawdę o przerażających ukraińskich zbrodniach, pisze Stanisław Srokowski, autor książki Święcenie Noży. Nowe opowiadania kresowe. I tę książkę mam dla Państwa, kto chciałby ją przeczytać. A to mocna rzecz. Niech pisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Wołyń, otrzyma Święcenie Noży w prezencie.

0: Soczewka i Perfekt w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Najzdrowszą formą ruchu są oczywiście spacery, kolana nie wysiadają, stawy nie bolą, no a jeśli jeszcze można przy okazji posłuchać ciekawych historii, no to rozrywka idealna. No i chcę Państwa zaprosić na taki spacer. Spacer historyczno-kulturalny z przewodnikiem, podczas którego będzie można poznać historię Prądnika Czerwonego. Pierwszy spacer Olsza 2, zapomniane osiedle, już jutro, start o godzinie 10, a uczestnicy będą mogli poznać historię osiedla Olsza 2, jego założenia urbanistyczne oraz znaczenie dla rozwoju dzielnicy trzeciej. Zbiórkę zaplanowano przy budynku spółdzielni mieszkaniowej Ugorek, a przewodnikiem będzie dr Michał Wiśniewski. Drugi spacer, Prądnik Czerwony, dawna podkrakowska wieś i przedmieście Krakowa, w niedzielę o godzinie 10, zatem nie będzie długiego spania. Tym razem uczestnicy wyruszą śladami dawnego Prądnika Czerwonego, poznając historię tej miejscowości oraz jej stopniowo włączania w granice rozwijającego się Krakowa. Zbiórka odbędzie się na parkingu przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy Alei 29 listopada. Spacer poprowadzi doktor Piotr Hapanowicz. Oczywiście udział w wydarzeniu jest absolutnie bezpłatny, nie trzeba się zgłaszać, nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba przyjść w miejsce zbiórki. Start obu spacerów o godzinie 10. No, nie pośpią sobie Państwo w sobotę ani w niedzielę, ale coś za coś. Ruch przecież jest bezcenny.
1: Reklama. Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Phil Collins w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz chcę Państwa zaprosić do Fortu Borek, a jest to miejsce, w którym obok zabytkowych murów odbywają się koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty i wydarzenia dla całych rodzin. Dawna fortyfikacja zyskała nowe życie, stając się takim ważnym punktem na kulturalnej mapie Krakowa oraz przestrzenią integracji lokalnej. A już jutro Fort Borek świętuje swoje 4. urodziny i do świętowania chcę Państwa zaprosić. Przed fortem stanie jutro mobilny plac zabaw z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych. Wielkie świętowanie rozpocznie się od godziny 12. Odbędzie się też specjalny spektakl dla dzieci. Babroszki lecą w kosmos teatru Trip. To też o godzinie 12. Zatem dzieci będą miały co robić i na nudę nie będą mogły narzekać. A osoby, które chciałyby zwiedzić fort, będą mieć też taką okazję. Odbędą się 2 zwiedzania o godzinie 16 i o godzinie 18. A finałem urodzinowego święta będzie koncert zespołu LOR, jednej z najbardziej rozpoznawalnych formacji młodej polskiej sceny alternatywnej. Start koncertu o godzinie 20. Wszyscy są zaproszeni do świętowania, bo wstęp oczywiście wolny. 4 minuty dzielą nas od 20. Ja powoli mówię Państwu papa, po 20. Marek Sierocki. Imprezka. Do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
4: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
5: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć naszą prywatkę. Na dobry początek kanadyjska formacja Men Without Hats i Safety Dance. Potem duet Walks i Bridge to Your Heart.

Za nami grupa Wox, a przed nami Robin Gibb, jeden z członków grupy Bee Gees w solowym przeboju Another Lonely Night in New York, potem Belinda Carlisle i I Get Weak, a także Keith Marshall w piosence Only Crying.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora, byśmy przenieśli się w najlepsze lata muzyki disco, czyli w drugą połowę lat 70. Na początek The Hughes Corporation i Rock the Boat, potem duet Ottawa i Crazy Music. Będzie też Giorgio Moroder w nagraniu Nights in White Satin.

Za nami Giorgio Moroder, przed nami starego Sabenti Ginger Red, potem M i Pop Music, a także włoska grupa Massara w nagraniu Margarita.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Zaczynamy Trium Love. To holenderska formacja znana m.in. z przeboju Trojan Horse. Potem niemiecki wokalista Bernie Paul i Aunono. Potem z powrotem przeniesiemy się do Holandii. Grupa Champagne, czyli Valentino.

Za nami zespół Champagne, przed nami żeńskie trio A La Carte i Ring Me Honey. Potem grupa Guys and Dolls i angielskojęzyczna wersja przeboju Sara Perketiamo, czyli utwór I Got the Fire in Me. Będzie też duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

0: reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe 35 minut to przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Finzi Continui, Oh La La, potem Patty Ryan, You're My Love, You're My Life. Będzie też Alan Ross i piosenka Valentino, Mon Amour.

Nadal pozostajemy przy wykonawcach z Włoch, oto Umberto Tabini i Ciao Siciliano. Potem przenosimy się do Paryża. Francuska grupa Magazine 60, ale większość utworów wykonywali w języku hiszpańskim. Usłyszymy piosenkę Rendezvous y la Costa del Sol. Potem pochodzący z Chorwacji Sandy Martin i People from Ibiza. Będzie też grupa Stylu i Pretty Face.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Trwa nasza piątkowa prywatka na antenie Radia Plus. Przed nami Anieta, czyli wokalistka Abby w solowym przeboju I Won't Let You Go. Potem Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now, a także grupa Silent Circle w piosence Touch in the Night.

To był gwiazdor niemieckiej muzyki disco, Fancy i Flames of Love. A my teraz zwalniamy. Przed nami Natalia Kukulska w piosence Im więcej ciebie, tym mniej. Potem utwór Baboki w wykonaniu formacji Nieżywych Schabów, a także grupa Manam i Krakowski Splin.

dalszym ciągu wielkie polskie hity, oto Iza Trojanowska i Tyle Samo Praw, Tyle Kłamstw, a także grupa Lady Punk w utworze Znowu Pada Deszcz, będzie też zespół Demono i Statki na Niebie.

była grupa Demon, a w tym miksie jeszcze Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie, Papa Dance Nietykalni i Krzysztof Antkowiak w swoim debiutanckim hicie Zakazany owoc.

Krzysztof Antkowiak zaśpiewał swój wielki przebój Zakazany owoc, a teraz ponownie klimaty muzyki disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Richie Family, The Best Disco in Town, Otto and Hands Up, także duet La Bionda w nagraniu Bandido.

Za nami wielki hit YMCA, a przed nami równie wielki hit Can't Take My Eyes Off You i grupa Boys Don't Gang. Będzie też zespół Earth, Wind & Fire i utwór September.

nami September, a przed nami już kolejny miks, a w nim George Moroder i Chris Bennett i Loves in You, Loves in Me. Będzie też Donna Summer Hot Stuff i Limahl w piosence Neverending Story, a także Iron Cara w utworze Flashdance. To sygnał, że gramy utwory, które bądź skomponował, bądź wyprodukował George Moroder.

Za nami Iron Cara i Flashdance, a przed nami ponownie Giorgio Moroder, Let the Music Play, ponownie Donna Summer, tym razem w utworze I Feel Love, a także Giorgio w piosence From Here to Eternity.

To był największy solowy przebój Giorgio Morodera, a teraz przebój, który wykonywał w duecie z Philipem O'Kayem z grupy Human League. To piosenka Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu mistrz Giorgio Moroder i Baby Blue.